0: Polska 2 Konin.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Jeniak, witajcie. Czas na informacje z Konina i okolic. Z dachu bloku biomasowego w Zepaku w Koninie na wysokości prawie 150 metrów przedstawiciele władz, samorządowcy z Wielkopolski i inwestorzy mogli przekonać się, że tam, gdzie miałaby powstać elektrownia atomowa, wody z jezior jest pod dostatkiem. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i poseł Tomasz Andrzej Nowak mówili, jak ważna dla regionu i całej Wielkopolski jest ta inwestycja.
2: Przechodzimy od fazy publicznych deklaracji, stanowisk, które wybrzmiały, wydaje się, już dość głośno i ze strony sejmiku, i ze strony innych samorządów i wszystkich aktywnych uczestników życia publicznego, do takiej praktycznej prezentacji, jakie walory ma wschodnia Wielkopolska, region koniński, czym się możemy pochwalić, jakie parametry środowiskowe, gruntowe, wodne, infrastrukturalne ma ta część regionu i uważamy, że jest to bardzo poważny atut w tej rywalizacji, jak się okazuje, z regionem bełchatowskim, bo zostały dwie lokalizacje właściwie w tej chwili jako rozpatrywane, więc no, staramy się pokazać z jak najlepszej strony. To trzeba potwierdzić w sposób taki rzetelny, naukowy, poprzez badania, udowodnić to po prostu i liczymy na to, że to ten proces udowadniania tych walorów będzie skuteczny. Woda oczywiście ma kluczowe znaczenie przy pewnych technologiach, natomiast stabilność gruntu, to, że są tutaj wokół sieci, które są rozbudowane, to, że jest infrastruktura drogowa, dostęp z autostrady, linie kolejowe, które też są do wykorzystania. Cała infrastruktura społeczna, urbanizacja tego terenu, szereg różnych usług dostępnych na miejscu, to wszystko są te atuty, które trzeba pokazać i w jakiś sposób przedyskutować. Staramy się stworzyć wszelkie warunki do tego, żeby te decyzje, które będą zapadały, były oparte na rzetelnych danych, a nie na jakichś tam opowieściach.
1: Panie marszałku, w tej chwili ta inicjatywa powstania atomu tutaj w Koninie stała się inicjatywą taką ogólnowojewódzką. Co województwo, co na przykład Piła, co Poznań może zyskać, jeżeli będzie tutaj atom?
2: Zdajemy sobie sprawę z tego, że lokalizacja elektrowni w tej części Polski da tutaj gwarancję dostępu do dużej ilości energii w regionie, który się bardzo dynamicznie rozwija. Wielkopolska się bardzo mocno rozwija, a rozwój wymaga energii. My oczywiście stawiamy mocno na energię odnawialną i ona będzie istotną częścią tego miksu energetycznego, ale energia atomowa jest stabilizatorem, jak wiadomo, systemu energetycznego, który jest oparty na OZE, więc to jest jakby największy zysk dla wszystkich de facto. Bliskość źródła dużej energii, to po pierwsze. Po drugie, no to nie są ostatnie lata. Ja przypomnę, że myśmy zaczęli dyskusję o elektrowni atomowej w Wielkopolsce w 2009 roku. W 2009 roku mówiliśmy, że Wielkopolska jest miejscem, które przyjęłoby taką lokalizację z poparciem i zaangażowaniem, bo uważamy, że mamy do tego, że tak powiem, predyspozycje, mamy środowiska naukowe, wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby rozwijać takie projekty. No, upłynęło sporo lat od tego momentu, sporo się zmieniło, ale no, nasze stanowisko jest właściwie nadal aktualne.
3: My musimy walczyć o nasz region. Ja jestem fighter. Ja uważam, że trzeba walczyć o to, żeby region uzyskał to, co dla niego najważniejsze. Druga elektrownia atomowa powinna się stać faktem z powodów nie politycznych, tylko czysto obiektywnych. Mamy naprawdę najlepsze warunki do tego posadowienia drugiej elektrowni atomowej. Jestem o tym przeświadczony, a będziemy robić dni przeznaczone dla inwestorów. Było Kandu. Jestem przekonany, że zrobiło to olbrzymie wrażenie na inwestorach, a inwestorzy będą tymi, którzy swoją technologię będą dostosowywać do warunków lokalizacyjnych. Jest też tutaj prezes Marek Woszczyk z Pejotki, który będzie tym, który będzie decydował o tym, jak ta lokalizacja druga będzie wyglądała i która to będzie.
1: Panie pośle, na ile polityka powinna decydować w sprawie wyboru lokalizacji elektro?
3: Polityka zdecyduje tylko wtedy, kiedy warunki obiektywne będą takie same. Jeśli warunki obiektywne one będą różne, oznacza to jednoznacznie, te warunki zdecydują, ponieważ nikt nie wybuduje za 200 miliardów elektrowni atomowej w miejscu, które nie jest do tego przystosowane.
1: Za wyborem Konina na lokalizację elektrowni atomowej przemawia wiele argumentów, między innymi to, że istniejąca już infrastruktura przemysłowa i podejmowane w związku z transformacją działania zaspokajają większość potrzeb do ulokowania w tym miejscu elektrowni atomowej, o czym szczegółowo powiedzieli na wysokości prawie 150 metrów wiceprezesi ZEPAK-u Andrzej Janiszowski i Maciej Koński. Głos w tej sprawie zabrali również inwestorzy.
4: Szanowni Państwo, bardzo nam miło Państwa przywitać na dachu bloku numer 9 elektrowni Pątnów 2, w sumie teraz elektrowni Pątnów. To już jest ostatnia jednostka, która pracuje w tej chwili w tej elektrowni zapakowskiej. Jesteśmy na wysokości około 115 metrów. Tak jakby, żebyśmy złapali kierunki, gdzie jesteśmy, co widzimy. Czyli tak jakby pierwotnie, tak jak ta jednostka była przyszła, planowana, o której pan Łukasz Złakowski opowiadał i ten teren, który żeśmy analizowali, cały czas analizujemy, to jest z jednej strony teren samej elektrowni, na którym w tej chwili jesteśmy, żeśmy wjeżdżali. Natomiast na zachód od elektrowni, czyli ten teren tutaj lasów, w większości lasów państwowych, to jest też teren, który był pierwotnie przewidywany pod teren lokalizowania przyszłego obiektu jądrowego. Łącznie ten teren to jest 350-370 tak, hektarów, tak. To o takiej powierzchni rozmawiamy. Na południe od nas, od bloku, i potem na wschód i północny wschód widzimy te jeziora, o których też była mowa, czyli ten system, który pierwotnie był wykorzystywany przez cały kompleks zapakowski. Ja przypomnę, że w szczycie tutaj produkowało prawie 2,5 tysiąca megawatów chodziło, tak? W tej chwili zostało 500 megawatów tutaj w ZEPAK-u i 100 megawatów, które jest skonwertowane na biomasie w elektrowni Konin, którą też będzie można zobaczyć, to jest tutaj na południowy wschód, tam można zobaczyć tą drugą elektrownię. Te jeziora, które tutaj widzimy, to są jeziora naturalne. Cała pojemność tego systemu chłodzenia, który mamy łącznie z kanałami powrotnymi, to jest około 85-88 milionów metrów sześciennych wody i to jest, powiedzmy sobie szczerze, naturalny system. Natomiast te zbiorniki, mi się wydaje, że tam jakbyście Państwo popatrzyli tak za ten niezbyt czysty komin, nie zdążyliśmy wyczyścić, to tam widać zbiornik Kleczew, ten zbiornik sam jeden, on ma 145 milionów metrów sześciennych pojemności, natomiast zbiornik, który jest obok tego zbiornika, który jest już w wyeksploatowanej odkrywce Jóźwin 2B, to jest największa historycznie odkrywka zepakowska kiedykolwiek realizowana, ten zbiornik będzie miał docelowo 240 milionów metrów sześciennych pojemności, ponad 800 hektarów powierzchni, zbiornik jest zalany, odkrywka jest nieczynna od 2023 roku, w tej chwili mamy około 15-20% pojemności już pierwotnie zalanej, czyli wlaliśmy do tego zbiornika mniej więcej 50 milionów metrów sześciennych wody, czyli mniej więcej 60% tego, co było w ogóle w tym systemie, który pierwotnie obsługiwał elektrownię. Na zachód od jednostki i od elektrowni cały ten obszar i tam są też, jak rozumiem, robione te analizy sejsmiczne i cały czas tam mamy tak. Urządzenia mierzące wstrząsy, to tam była przewidywana lokalizacja obiektu. Te jeziora, które były już, tak, to one stanowią jakiś tam niewielki ułamek tej pojemności, która się tutaj wybuduje i wytworzy. Jest to efekt tak zwany antropologiczny, tak? Czyli najpierw żeśmy przez 70 lat kopali wielkie doły w ziemi i teraz je w większości już zalaliśmy, ale cały czas zalewamy.
5: Zaraz za nami stacje polskich sieci elektroenergetycznych, bo to też jest ciekawe, że stacja jest dosłownie rzut beretem przy samej elektrowni. Tu mamy blok 474 MW, tu po prawej stronie widzicie Państwo 6 bloków, które już wyłączyliśmy, każdy po 200 MW. Czy ponad 200 nawet megawatów, czyli ponad 2000 megawatów było przypiętych do tej stacji, to sobie Państwo zobaczycie, że ta stacja tutaj jest, pracuje i jest zaraz przy samej elektrowni. I jeszcze w zakresie układu chłodzenia, to też na potrzeby tej elektrowni był zbudowany przez nas układ chłodzenia, który połączył 5 jezior, które tutaj są dookoła. W samych tych jeziorach i kanałach, które łączą te jeziora po to, żeby ta ciepła woda wychodziła i zdążyła się, idąc przez kilkadziesiąt kilometrów, wychłodzić i zawrócić, jest ponad 70 milionów metrów sześciennych wody. Natomiast w tych odkrywkach, które zalewamy, będzie kolejne kilkaset milionów metrów sześciennych wody. Część już jest w pełni zalana, część jest w trakcie zalewania, ale to zalewanie, no to jest jeszcze kwestia dosłownie kilku lat.
4: To jeszcze jedna rzecz do wody, bo to też było powiedziane, Jest też zbudowany system poboru wody z Warty, czyli jest kanał, który łączy tutaj tą lokalizację z Wartą, więc też jest tak, że jest jakby infrastruktura do poboru wody z rzeki Warty, która była wykorzystywana przez kompleks przez dziesiątki lat, który pracował, natomiast będzie mogła być wykorzystywana dalej do obsługi przyszłego obiektu.
6: Jarek Piskorski, reprezentuję CanDo Energy Advents Realis. Jestem dyrektorem nowej budowy w Polsce. Tutaj inwestycja w Koninie to byłem tutaj przez 2 dni teraz, spotkałem wielu firm w Koninie i reprezentantów i miast, i burmistrz, i mi się wydaje, że jak spotkamy firm, to co tutaj jest w Koninie, możliwości, to są możliwości wielkie i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie się kontynuowała i rząd, jak mówił, że będzie wybrał technologię za rok 2027, a miasto wybiera 28, i mam nadzieję, że będzie możliwość tutaj też zbudować i w Bełchatowie, bo to są dwie super lokalizacje, ale tutaj jest, myślę, naprawdę pełen, taki bardzo impressed tego miasta i co tutaj jest w ogóle.
7: Robert Niewierski, Westinghouse, dyrektor Commercial Operations. No, porównywalna lokalizacja, tak? Bo tak jak Jerry powiedział, no mamy dwie lokalizacje konkurencyjne, jutro prowadzimy dialog odnośnie naszej technologii z rządem konkurencyjny. Uważamy, że ta lokalizacja jest również przydatna dla budowy elektrowni ze względu również na chłodzenie, które tutaj jest i teren, który jest również przewidywany pod budowę bloków. Z naszej perspektywy ze składowaniem materiałów radioaktywnych nie ma żadnego problemu. Każda elektrownia będzie przygotowana według przepisów na 60 lat składowania materiałów na własnym terenie. Takie zbiorniki będą też budowane na Pomorzu, także tutaj z naszej perspektywy problemu nie ma. Też wiemy, że prowadzone są rozmowy i działania z Zakładem Uszkodliwiania Odpadów Radioaktywnych, żeby takie składowisko wybudować. Lokalizacje są rzeczywiście porównywalne, bo to są tereny poprzemysłowe, dawne elektrownie węglowe, także porównywalne.
8: Dzień dobry, Thierry Deschaux, Electricité de France. Nie wolałbym ten, który będzie wybrał, bo to trudny wybór. To są tereny, które są bardzo mocno energetyczne dzisiaj, jeden i drugi. Konin, jak widać, ma wspaniałe warunki, ale wady dzisiaj trudno powiedzieć. Trzeba prowadzić analizy głębokie, trzeba to skrupulatnie zrobić. To mieliśmy prezentację, która już jest bardzo kompleksowa i staramy się w ciągu najbliższych miesięcy to zrobić w ramach Prefeasibility Study, to znaczy studia wykonalności. Woda jest tutaj widoczna. My proponujemy technologię, która najmniej używa wody na 1 MW, bo mamy sprawność, która jest 15% wyższa niż konkurencji, więc potrzebujemy mniej wody. To jest też jeden zalety naszej propozycji. Wstępnie wygląda, że wszystko jest normalny porządku i że tutaj można budować elektrownię jądrową. My będziemy robić te studia wykonalności i potem ten, który ma wybierać, będzie wybierać. To jest to zawsze rząd polski.
6: Jak w każdej elektrowni, czy jądrowa, czy konwencjonalna, to woda jest zawsze ważna do chłodzenia. My teraz właśnie, jak pan Terry powiedział, teraz kontynuujemy teraz dyskusje komercyjne z rządem, konwencjonalnie znaczy się, i tak samo jak ten pre-feasibility study. I przy pre-feasibility, co my robimy, to patrzymy na dwie lokalizacje, dają nam dane z tych lokalizacji i teraz patrzymy, jaka nasza technologia pracuje na tym terenie. I czy to w Bełchatowie, czy w Koninie, patrzymy na te dane. Teraz wstępne wskaźniki, które my dostaliśmy, przeglądujemy je i w ciągu do końca tego roku, początek przyszłego, będziemy wszystkie mieli zakończone pre-feasibility i zaczynamy dalsze kroki. I tak to na razie wygląda.
7: Zaczynamy razem z rządem pracę. Jutro mamy spotkania i też będziemy, tak jak Jerry powiedział, czy Terry, będziemy oceniać te lokalizacje. Natomiast nie do nas będzie należała decyzja, która wygra. Natomiast też trzeba wiedzieć, że Bełchatów też ma ogromną elektrownię i wody tam też wystarcza do chłodzenia tego, co tam jest. Tak? Także z naszego punktu widzenia obydwie lokalizacje są praktycznie równorzędne.
1: Z argumentami, że zarówno Bełchatów, jak i Konin mają bardzo podobne warunki pod budowę elektrowni jądrowej, nie do końca zgadza się prezydent Konina Piotr Korytkowski.
9: Rozmawialiśmy z inwestorami, którzy powiedzieli, że obydwie lokalizacje, zarówno Bełchatów, jak i Konin, to są bardzo podobne, jeżeli chodzi o jakość i atrakcyjność tych dwóch lokalizacji pod elektrownię jądrową. Co pan na ten temat sądzi?
10: Nie sądzę, że tak jest. Na pewno któraś jest z nich lepsza. może podobne są w związku z tym, że i tu produkowana jest energia elektryczna z węgla brunatnego. Natomiast mamy argumenty, które świadczą o tym, że to tutaj właśnie powinna być zlokalizowana elektrownia jądrowa. Po pierwsze, jesteśmy już w bardzo zaawansowanym procesie odchodzenia od produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. To w tym roku dzieją się te rzeczy. Bełchatów ma przed sobą wiele lat jeszcze kopania węgla brunatnego i produkowania energii elektrycznej z niego. Mamy przecież pracowników, którzy w jakiś sposób muszą i mogą być zagospodarowani, gdybyśmy zlokalizowali tutaj elektrownię jądrową. Mamy urządzenia wyprowadzenia mocy, mamy linie przesyłowe, mamy wodę. Wbrew pozorom pojawia się informacja o tym, że w Koninie nie ma wody. No więc jesteśmy w miejscu, które zadaje kłam takim opiniom. Mamy przychylne społeczeństwo, które zabiega o to, aby tutaj właśnie ta inwestycja miała miejsce. Nie spotkałem się z głosem przeciwnym. Na pewno takie są. Natomiast ludzie oczekują tego i aprobują lokalizację w Koninie, bądź też już tutaj obok. To, jak ta decyzja będzie pozytywna dla Konina, spowoduje, że pobudzi się gospodarka w Koninie. Zdecydowanie my tego oczekujemy, tak bym powiedział. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy na drodze transformacji energetycznej, idealnie wpisywałoby się to w scenariusz transformacji, ale przede wszystkim dałoby to pobudzenie gospodarcze naszego regionu. Firmy kooperujące przy budowie mogłyby znacznie zyskać. Liczę na to, że ten local content, o który zabiegamy, byłby tym, gdzie pieniądze trafiałyby do regionu w trakcie budowy, ale i też potem, po rozpoczęciu już produkcji energii elektrycznej, spowodowałoby to, że podatki trafiałyby do miasta, a ludzie mieli pracę.
1: Przypomnijmy, ostateczna decyzja, czy elektrownia będzie budowana w Koninie, czy w Bełchatowie, zapadnie za 2 lata. Pracownia Popo poprzez ciekawe warsztaty rozbudza artystyczne pasje wśród najmłodszych mieszkańców Konina. Pracownia działa od niedawna w świeżo wyremontowanej wieży ciśnień, ale już szykuje coś wielkiego w Koninie. Więcej o Popo opowie Mateusz Dryjer, artysta i instruktor w pracowni.
11: Pracownia Popo powstała z tego względu, by... Znaczy tak, sama nazwa nawiązuje do zajęć popołudniowych, stąd to Popo w zasadzie. Do spopularyzowania może sztuki, też gdzieś taka jest konotacja, można sobie taką nawet wycieczkę słowną zrobić i myślową, więc mam tutaj takie zadanie, żeby przedstawiać właśnie młodym osobom, młodym zaangażowanym właśnie w sztukę, różne dziedziny sztuki, działania kreatywne, tak by mogli to poznać od podstaw, zobaczyć czym jest tak jak dzisiaj na przykład sztuka kolażu. No mamy taką stałą grupę, 12 osób, także no spotykamy się co tydzień i co tydzień tutaj staram się przedstawić sylwetki znanych artystów, uznanych, tak by tutaj młode osoby, które może nie miały styczności ze sztuką, mogły poznać właśnie takich wybitnych artystów, którzy mieli wpływ na to, co dzieje się w sztuce i aktualnie, i wcześniej. No, aktualnie nawiązujemy do sztuki kolażu, gdzie omawiamy, najpierw właśnie zrobiłem krótki wykład tutaj dzieciakom, młodzieży na temat jej twórczości, na temat tego, jaki miała wpływ na dalszy rozwój właśnie sztuki. Hanna Hoch dokładnie była pionierką kolażu, należała do grupy dadaistów właśnie berlińskiej i w zasadzie od niej się to zaczęło. Ona zaczęła wycinać gazety i tworzyć z nich kolaże. Bardzo często nawiązywać do polityki, do ówczesnego świata. Często krytykowała to, co widziała, ponieważ była też feministką, też krytykowała patriarchat ówczesny i wydaje mi się, że właśnie jej głos był dosyć istotny i silny w tej dziedzinie sztuk wizualnych, ponieważ jako pierwsza z kobiet, tak można powiedzieć, dosyć intensywnie zaznaczała tą różnicę światopoglądową między kobietami, a między mężczyznami. No i wychodziło jej to naprawdę świetnie. Pomysł polega na tym właśnie, że pokazuje tutaj te sylwetki tych znanych twórców, odnosimy się do tego, co oni tworzyli, no i staramy się poniekąd naśladować tą twórczość, no ale przy tym się bawiąc, przy tym właśnie eksperymentując, żeby to była nauka poprzez zabawę tak naprawdę. Mm-hmm. Można powiedzieć, że robimy taką małą dekonstrukcję jej twórczości, no i młodzież teraz sobie na podstawie jej właśnie prac tworzy swoje takie swoiste komentarze, czy swoje kompozycje do tego, co się dowiedzieli na jej temat, do tego, co chcą wyrazić, co chcą pokazać, tworząc nowe kompozycje. Nożyczki, klej, tak, ale zachęcam też, tu będziemy mogli farby użyć, jeżeli ktoś będzie chciał. Zaraz tu wystawimy różne kolory, farby, pędzle, więc będą łączyć to medium właśnie sztuki kolażu właśnie z malarstwem. Myślę, że nie ograniczamy się do niczego. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś by tak był na stałe chętny, to jak najbardziej myślę, że jeszcze miejsce się znajdzie. Można się zapisać tam na stronie, zobaczyć CKIS-u, gdzie można tego zapisu dokonać. Do wakacji na pewno zrobimy coś większego i to też pozostanie w ogóle w naszym mieście, bo zrobimy mural. Także tutaj cała nasza grupa będzie zaangażowana w zaprojektowanie, a potem stworzenie właśnie takiego wielkoformatowego malunku na mieście. No, będziemy to robić, myślę, że na ulicy, więc spokojnie będzie można podejść, zobaczyć, jak my to sobie działamy, co robimy. Mam dwie lokalizacje. No, na razie jest to do dogadania, że tak powiem, do uzgodnienia wszystko. Myślę, że pod koniec czerwca już to dzieło się pojawi w naszym mieście. Wcześniej tak. No, wcześniej też nawiązywaliśmy do twórczości Jean-Michela Basquiata, nawiązywaliśmy do twórczości Andy'ego Warhola, nawiązywaliśmy do twórczości Magritte'a, więc no, robiliśmy, można powiedzieć, taką tutaj manufakturę na ostatnich właśnie zajęciach odbitek. Co prawda nie mieliśmy sitodruku, tak jak to Warhol po prostu odbijał te swoje ikoniczne twarze, ale my tutaj za pomocą też szablonów zrobiliśmy sobie taką dosyć dużą manufakturę i ponad 100 takich prac, żeśmy sobie tutaj w ciągu 3 godzin wykonali. Wcześniej na przykład w nawiązaniu do surrealizmu, właśnie do prac René Magritte'a, użyliśmy też sztucznej inteligencji, która nam za pomocą promptów też pomogła wyobrazić sobie na przykład jakieś tam nowe rozwiązania surrealistyczne. Dzieciaki i młodzież tutaj mogła najpierw za pomocą promptów po prostu też jakąś taką dekonstrukcję stworzyć tych jego prac, jego malarstwa, i zainspirowane właśnie tym, co tam powstało, malowali swoje płótna, swoje obrazy. I dzieciaki będą mogły na podstawie tych zebranych doświadczeń właśnie stworzyć mural, a później wchodzi następna osoba, myślę, że też znana tutaj w konińskim środowisku z tworzenia digital artu, Jakub Kwiatkowski, także on też myślę, że tutaj fajne nam rzeczy zaproponuje.
1: Więcej szczegółów na temat pracowni POPO znajdziecie na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w zakładce Wieża Ciśnień. Ponad 133 osoby związane z kopalniami czy elektrownią znalazły pracę w ramach projektu Droga do Zatrudnienia po Węglu. Łącznie w projekcie bierze udział na tę chwilę 377 osób. O szczegółach opowie Paweł Banczew z Jobs First.
12: Kiedy przychodzi do nas do programu, pierwsza rzecz to jest taka formalna sprawa związana z weryfikacją, czy to rzeczywiście osoba, która się kwalifikuje do programu strony formalnej. Pamiętacie Państwo, że dzisiaj programy objęte są osoby, które w jakiś sposób są związane właśnie z górnictwem i z energetyką. Kolejny etap, który następuje bardzo szybko, już po kilku dniach, to już jest praca z indywidualnym doradcą, gdzie pierwszą częścią jest diagnoza, czyli mówimy sobie, próbujemy ustalić, gdzie ta osoba w tym momencie jest na rynku pracy, czy pracuje, czy nie pracuje, co robiła ostatnio, również jakie ma plany i potrzeby związane z rynkiem pracy. Czyli zbieramy ogół informacji, który pozwala nam ustalić tak zwaną ścieżkę. Jak będziemy dalej pracować, żeby ta osoba miała szansę realnie jak najszybciej wrócić na rynek pracy. Przygotowujemy ją do roli kandydata, więc nie tylko ustalamy ścieżkę, ale też pracujemy nad tym, żeby ta osoba umiała o sobie powiedzieć, żeby te wybory, które dokonuje dotyczące rynku pracy, były świadome, żeby mówiła o tym z przekonaniem. Jak jest na to gotowa, to szukamy pracodawców dla niej, takich, które odpowiadają tym potrzebom, ale jednocześnie uwzględniają możliwości lokalnego rynku pracy i uczestniczymy z tą osobą w procesie rekrutacyjnym, aż do skutku. Potem otwiera się kolejny etap, to jest tak zwane utrzymanie w zatrudnieniu. To jest kluczowe dla osób, które nie pracowały przez długi czas. albo pracowały w jednym miejscu. Przejście do innego środowiska pracy może być często traumatycznym doświadczeniem i my dobrze wiemy, że z przyczyn pozamerytorycznych to zatrudnienie może nie być fortunne w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach, dlatego my towarzyszymy tym osobom i pracodawcom w tym projekcie przez nawet 2 lata. Czyli asekurujemy to zatrudnienie, rozwiązujemy bieżące problemy, które zawsze będą miały miejsce, ale ci nasi uczestnicy wiedzą, że mogą na to wsparcie liczyć, dlatego mamy takie wyniki, jeżeli chodzi o trwałość zatrudnienia, bo kontynuujemy tą pracę z nimi. Mhm. Aż do 2029 roku, kiedy projekt się zgodnie z planem ma zakończyć. Mhm. Punktem wyjścia do szukania pracy nie jest pracodawca, tylko jest osoba. My wierzymy, że podstawą do trwałego zatrudnienia jest możliwość, jest potrzeba zaproponowania komuś pracy w takim obszarze, w jakim on chciałby pracować. To jest nasza zupełna potrzeba i taka elementarna, powiedziałbym. Ale niestety tam, gdzie są problemy rynku pracy, ludzie myślą innymi kategoriami. Idą tam, gdzie jest praca. To skutkuje tym, że nie są z tego zadowoleni. Porzucają tą pracę. To z kolei blokuje pracodawców w ich rozwoju, bo nie mogą liczyć na kadrę. Dlatego my najpierw wsłuchujemy się w głos uczestników, a potem idziemy tam, gdzie nas ten głos prowadzi. Czyli szukamy zatrudnienia w tych obszarach, które nam z tego procesu, że tak powiem, wyjdą. Dlatego Państwo widzicie, że te 133 osoby znalazły pracę aż w 62 na stanowiskach pracy, aż w 16 branżach. Widzicie Państwo, jaka jest tego rozpiętość, bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne potrzeby, inną wrażliwość i my staramy się w tym programie to zauważyć i wesprzeć tam, gdzie trzeba te osoby. To są 4 miesiące, dokładnie 4,2 miesiąca statystycznie i 11 miesięcy to jest czas, który jest przewidziany na aktywizację, bo my wiemy dobrze, że ludzie, którzy tracą pracę, mogą być w różnym miejscu. Niektórzy sobie z tym świetnie radzą, są gotowi do tego, żeby już iść na rozmowę, tylko trzeba ich do tego trochę przygotować, a inni z kolei mają wiele obaw i dla nich wyjście na rynek pracy, czy nawet napisanie własnego CV jest dużym przeżyciem i takie osoby muszą w inny sposób z nami pracować i my też to uwzględniamy. Mamy zupełnie inne sposoby pracy z takimi osobami. My rozróżniamy te osoby. Kto jest gotowy, a kto potrzebuje czasu. Dlatego mamy 11 miesięcy. Ale średnio dzisiaj te osoby jesteśmy w stanie przygotować w ciągu 4 miesięcy do tego, żeby wyszły na rynek pracy. Bez względu na to, gdzie zaczynają. Program dotyczy szerokiej grupy osób związanych z branżą, ale spośród tych osób połowa jest związana w tym znaczeniu, że są rodzinami. Czyli nie są to osoby, które jakby pracowały, ale to są osoby, które niestety znoszą skutki transformacji, prawda? Bo zostały odcięte od stałego dochodu i sytuacja ekonomiczna uległa znacznemu pogorszeniu. To są kobiety, o których wspomniałem, które wiele lat nie pracowały bardzo często, bo ich zadaniem było zajmować się domem. Dzisiaj sytuacja ekonomiczna ich rodzin na to jej nie pozwala. Wychodzą na rynek pracy i mają po prostu problem z tym, żeby tą pracę znaleźć. My im w tym pomagamy. To jest nasze zadanie w tym projekcie.
1: Jak pan ocenia sytuację, jeżeli chodzi o rynek pracy tutaj w Koninie, w powiecie konińskim? Czy rzeczywiście można znaleźć tutaj zatrudnienie?
12: Proszę pani, wszyscy mówią, nie ma pracy w Koninie. Pracodawcy mówią, nie ma dobrych pracowników. Pracownicy mówią, nie ma dobrych pracodawców. My pokazujemy przez nasze działanie, że są jedni i drudzy i naszym zadaniem jest ich ze sobą spotkać. Praca w Wielkopolsce Wschodniej jest. My osobiście uważamy, że to jest bardzo dobry pomysł i właściwy kierunek. Jak Państwo wiecie, to wsparcie, które jest oferowane regionowi w ramach projektu Droga do Zatrudnienia po Węglu jest unikalne, również jeżeli chodzi o ten wymiar finansowy. Jesteśmy głęboko przekonani, że problem transformacji nie dotyczy wyłącznie osób, które są bezpośrednio z tym regionem związane. My mamy centrum w Starym Koninie przy 3 maja. Codziennie przychodzą do nas ludzie, którzy mają te same problemy, a nie mają nikogo w swoim najbliższym środowisku, w swojej rodzinie, kto mógłby im dać tą przepustkę do programu. Dlatego bardzo wierzymy w to, że rozszerzenie grupy docelowej będzie bardzo wymierną korzyścią i niezmiernie ważną potrzebą zaspokojoną dla wszystkich mieszkańców regionu. My mamy 130 miejsc, tak, dokładnie, i mało tego, wydaje nam się, że w 2026 roku, z końcem roku, my tą pulę wyczerpiemy. Mamy zapewnienia, że jeżeli program będzie realizowany z sukcesem, a jak Państwo widzicie, jesteśmy na dobrej drodze do tego, znajdą się środki. Dla tego typu przedsięwzięć bardzo ważne jest, żeby one się sprawdziły. Bardzo ważne są nie tyle zapowiedzi, co rezultaty. My dzisiaj po 2 latach możemy powiedzieć, co nam się udało osiągnąć. Widzimy, że to działa. W związku z czym mam taką nadzieję, że jeżeli dobrniemy do takiego momentu, że wyczerpiemy jakieś tam limity, które są przeznaczone dzisiaj na działania, to zostaną stworzone nowe możliwości. Ten projekt pokazał, że za nim stoi skuteczna, realna zmiana, więc jest wart tego, żeby go wspierać. Bezrobocie 8% to nie jest jakaś zastraszająca liczba. My jako Jobs First pracowaliśmy w regionach, gdzie bezrobocie było rzędu 25% i również znajdowaliśmy pracę. Praca, szukanie pracy nie polega tylko na tym, czy inaczej powiem, nie kręci się wokół dużych pracodawców, dużych inwestycji. Państwo też to widzieliście. Największym zatrudniającym, największym pracodawcą są mikro, małe, średnie firmy. Ich jest mnóstwo.
1: Projekt potrwa do 2029 roku, ale jest szansa, że będzie przedłużony i rozszerzony na wszystkich mieszkańców regionu.
0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witajcie. Czas na najświeższe informacje z okolic Konina. Transformacja przemysłowa w mieście zbliża się do finiszu. W jakim miejscu jest teraz Konin i cały subregion? O tym opowie zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
13: Brak tej wiedzy o tym, co się dzieje w tym całym procesie transformacji, może powodować, że potem pojawiają się takie niesprawiedliwe oceny, jeżeli chodzi o ten cały proces. A na pewno jest tak, że ten proces transformacji jest bardzo trudny. Konin szczególnie dotyka transformacja energetyczna i gospodarcza. Jest ona tak naprawdę w finalnej fazie w porównaniu z innymi regionami w Polsce i wiemy, jak trudny jest to proces dla rodzin górniczych, energetycznych, ale ja bym chciał mówić o jasnych punktach tej transformacji i o jasnych punktach też subregionu konińskiego i Konina, jak sobie te miasta, samorządy w tym wszystkim radzą, bo od samego narzekania życia w tej traumie, tej transformacji nic się tak naprawdę nie zmieni i myślę, że możemy mieć pewien okres żałoby za sobą, natomiast powinniśmy też zwracać uwagę na pewne zasoby i szanse, które ta transformacja dzisiaj nam przynosi, bo to też jest tak, że subregion koniński i Konin, o którym dzisiaj pewnie w większym stopniu też będę mówił, było zawsze miastem przemysłowym, było subregionem przemysłowym, opartym na węglu brunatnym. Natomiast najgorsze, co można by było zrobić, to odejść od tej swojej tożsamości w tym zakresie i nikt tego nie chce robić. Natomiast ważne jest, żeby dokonać pewnej ewolucji w takim kierunku, że miasto Konin czy subregion koniński dalej będzie silnym ośrodkiem przemysłowym, ale ośrodkiem przemysłowym opartym już o nowoczesne technologie. O nowoczesne technologie, które mogą być ciekawe nie tylko na arenie Wielkopolski czy Polski, ale takie technologie, których możemy być pionierem w skali światowej. I myślę, że dzisiaj pojawiają się takie technologie w Koninie, w subregionie konińskim. Są to technologie, które są rozwijane przez istniejące nasze firmy tutaj, ale też przez firmy, które też w tym naszym regionie się pojawiają nowe. Bym chciał też chwilę opowiedzieć o tym, że Konin ma przyszłość, że Konin nie jest miastem po czymś, tylko jest miastem przed czymś ważnym, przed czymś, co nadchodzi, że jest bardzo ciekawym miastem z punktu widzenia gospodarczego, bo nigdzie w Wielkopolsce nie dzieje się tak ciekawie gospodarczo, jak w Koninie. I jest to następstwo tego, że do tej pory było bardzo trudno, bo pewne rzeczy się zamykają, ale jak to w życiu bywa, jak się pewne rzeczy kończą, to pojawia się przestrzeń na coś nowego. Jeżeli chodzi o subregion koniński i Konin, no to jesteśmy miastem i subregionem, który ma świetną lokalizację. Dużo mamy połączeń komunikacyjnych. Wiele miast i subregionów nam może tego pozazdrościć. Mamy też bardzo duży potencjał ludnościowy, gdzie Konin ma te 65 do 70 tysięcy mieszkańców. Powiat koniński ma około 130, czyli łącznie aglomeracja ma 200 tysięcy mieszkańców, a subregion koniński, czyli ten powęglowy, ma około 350 tysięcy mieszkańców. To jest ogromny kapitał ludzki, który dzisiaj jest najcenniejszą rzeczą dla firm, ale też dla nowych inwestorów, którzy się też tutaj w Koninie pojawiają. Silni też jesteśmy pod kątem szkolnictwa zawodowego. Powiat koniński, gdzie mamy 22 szkoły zawodowe, w Koninie jest ich kilka, ze świetnymi kierunkami. Nawet dzisiaj mieliśmy rozmowy tutaj z zespołem szkół górniczo-energetycznych, jakie świetne kierunki są w tej jednostce. Natomiast rzeczywiście Wielkopolska Wschodnia jest bardzo silna, jeżeli chodzi o szkolnictwo doradztwo zawodowe na poziomie zarówno średnim, ale też na poziomie wyższym, bo mamy też trzy uczelnie, które dają bardzo fajną ofertę w zakresie szkolnictwa wyższego dla całego subregionu. I dzisiaj te kadry nie muszą wyjeżdżać do Poznania, do Łodzi, do Warszawy na Politechnikę, mogą tutaj na miejscu też nabyć te

przemysłowych. Mamy dostęp też do gazu, do pary, do wody. Generalnie te tereny są uzbrojone i na pewno jest to coś, co jest naszym zasobem po tym okresie miasta przemysłowego. Bardzo ważnym elementem, myślę, że też dla ludzi młodych, którzy myślą o tym, gdzie ulokować swoje przyszłe życie, to oprócz miejsc pracy, to my też jako miasto chcemy wzmocnić ten proces ofertą mieszkaniową. I przygotowana mamy bardzo różnorodną ofertę mieszkaniową, od komercyjnych domków jednorodzinnych czy mieszkań do społecznego budownictwa mieszkaniowego TBS. Teraz uruchomiliśmy specjalny program dla młodych ludzi. Zrobiliśmy taki pilotażowy program tutaj. To jest taka nowo wybudowana kamienica, gdzie oddaliśmy teraz 30 nowych mieszkań i tam uruchomiliśmy specjalne punkty dla młodych studentów ostatniego roku studiów bądź absolwentów, którzy rozliczają podatek w Koninie, czyli wywodzą się z Konina, wyjechali na studia i to jest taki program, że mogą tutaj wrócić, mają zagwarantowane mieszkania i ten program odniósł sukces. Zastanawialiśmy się, jak on się sprawdzi. Daliśmy tam bardzo duże wymogi, bo średnia musiała być 4.0 i też były limity dochodowe. No i po tym programie większość tych mieszkań została zasiedlona przez młodych, zdolnych absolwentów, ale teraz zdecydowaliśmy się na następnej sesji Rady Miasta, na stałe uruchamiamy nabór na tego typu rzeczy. We wszystkich naszych mieszkaniach nowych oddanych młodzi absolwenci z ostatniego roku studiów i student ostatniego roku studiów i absolwent będzie miał dodatkowe punkty i rezygnujemy już z tej średniej, bo ona rzeczywiście była dosyć mocno wyśrubowana. Zwiększamy też kryteria dochodowe i po tym pilotażu stwierdzamy, że jest to fajny program, który może być też dobrym uzupełnieniem tego, co tutaj jest zrealizowane w tym programie. Konin jest miastem, gdzie się też bardzo dzieje pod kątem kulturalnym. Największy w Polsce międzynarodowy festiwal dziecięcy, bardzo dobra oferta kulturalna, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przedsięwzięcia. To jest coś, co warto podkreślać, że często średnie miasta w Polsce, a myślę, że tutaj w Wielkopolsce Wschodniej szczególnie, mają tą ofertę kulturalną, często równie atrakcyjną jak duże metropolie. Jeżeli chodzi o centrum naszego miasta, mamy tutaj taką wyspę Pociejewo, którą staramy się rozwijać. Na tej wyspie Pociejewo, oprócz tej infrastruktury, jeżeli chodzi o estakadę pieszo-rowerową, uruchomiliśmy geociepłownię, która ma swoje problemy, ale jest tutaj droga opracowana do tego, jak poprawić jej parametry. Natomiast jest to trzecie takie źródło ciepła ozowskie, które spowoduje, że rzeczywiście Konin jest miastem, gdzie mamy dzisiaj 100% ciepła systemowego w OZE i 99% mieszkańców jest podpięte do tego cieplika i to też jest coś, co jest takim symbolem zmiany od miasta przemysłowego opartego na węglu do miasta, które dzisiaj potrafi ogrzewać firmy w Koninie i mieszkańców zielonym ciepłem. Bardzo zmienił się transport u nas. Jestem z tego bardzo dumny, że przez kilka lat udało się to osiągnąć. Największym projektem sprawiedliwej transformacji jest projekt realizowany tutaj zatrudnienie po węglu. Natomiast drugim co do wielkości jest nasz projekt transportowy. Będziemy mieli w przyszłym roku połowę autobusów już zeroemisyjnych. Docelowo będziemy mieli 20 około autobusów wodorowych. Pozostała część to będą autobusy elektryczne i budujemy też najnowocześniejszą w Polsce wielką zajezdnię dla autobusów wodorowych, elektrycznych i konwencjonalnych, gdzie też będziemy produkować swój własny wodór, gdzie będziemy ten wodór własny wyprodukowany tankować do tych autobusów i to będzie już wszystko gotowe pod koniec przyszłego roku. To wszystko zgrywa nam się też z tym, że od 3 lat mamy transport publiczny za darmo dla wszystkich, którzy są mieszkańcami Konina, bo celem od początku był transport w jak największym stopniu zeroemisyjny i nieopłatny, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z niego. Chciałbym powiedzieć o projektach, o które dzisiaj walczymy bądź rozwijamy. To jest też nowa rzecz, nad którą bardzo intensywnie pracujemy. Gigantyczna infrastruktura rozwijana na terenach inwestycyjnych w Koninie na razie na etapie projektowym. Data Center. Pierwszy etap ma wartość 3 miliardów euro. Mam nadzieję, że w tym roku zostanie sfinalizowany kontrakt zakupienia tego projektu i rozpoczęcia budowy. Takich etapów jest szykowanych 3. Ogromna wartość projektu. Z punktu widzenia kraju będzie to największy taki obiekt,

0: na potrzeby sztucznej inteligencji w Polsce. Tam nie będzie bardzo dużo pracowników, ale obok też ma pojawić się know-how, centrum szkoleniowe, gdzie też specjaliści z zakresu sztucznej inteligencji będą ten obiekt utrzymywać. Największą zaletą i wartością z tego jest na pewno to, że będziemy mieli z tego ogromny podatek od nieruchomości, który mocno postawi finanse naszego miasta na nogi. Będziemy mogli te środki przekazywać na rozwój Konina. Oczywiście temat drugi, bardzo ważny. Mówimy o tym na każdym etapie. Walczymy o elektrownię jądrową w Koninie, drugą w Polsce. Dzisiaj tak naprawdę trwa decyzja, gdzie ta elektrownia będzie, czy będzie w Bełchatowie, czy będzie w Koninie. Mamy swoje argumenty. Każdy ma swoich polityków, którzy zabiegają o to. My uważamy, że mamy te argumenty merytoryczne mocniejsze, bo mamy stabilny grunt, mamy bardzo dużo wody, mamy tak naprawdę infrastrukturę przygotowaną do tego, żeby rozpocząć budowę jutro. Bełchatów cały czas to mówimy, nie chcę tutaj obniżać ich oferty, natomiast no, ma grunt, który się trzęsie, tam są trzęsienia ziemi nawet 4 do 5 w skali Richtera, jest mało wody. Więc tutaj myślę, że to byłoby coś, co spowodowałoby, że Konin podskoczyłby niesamowicie do góry. Natomiast też nie chcę tutaj mówić, że od elektrowni jądrowej zależy przyszłość naszego regionu, bo tak nie uważam. Uważam, że nawet jak jej nie będzie, chociaż robimy wszystko, żeby była, to generalnie wygląda to całkiem nieźle. Natomiast oczywiście jakby ona się pojawiła, to Konin wskoczyłby o kilka poziomów wyżej. Mamy nowego inwestora, bardzo dużego, JS Energy Europe, czyli chińska firma, która docelowo zatrudni 900 osób z branży elektromobilności. Mamy też kilku nowych inwestorów, którzy w tym roku też będą zaprezentowani, bo zakupili już grunty. Podsumowując, chciałbym powiedzieć tak, że ta transformacja jest procesem trudnym, natomiast jest teraz okres taki, że pojawia się wiele szans, które powinniśmy wykorzystać. Patrząc na tą ustawę osłonową, która została uchwalona w 2023 roku, to dodając do tego ten program, który dzisiaj jest zrealizowany, zatrudnienie po węglu, to wydaje mi się, że mamy modelowy w tym momencie, modelową sprawiedliwą transformację, którą można pokazywać nie tylko w Polsce, ale i w Europie, bo nigdzie w Polsce górnicy i energetycy nie mają tak dużego wsparcia, jak dzisiaj jest to tutaj realizowane w Wielkopolsce Wschodniej, bo mają urlopy, mają odprawy, które można też połączyć z ofertą realizowaną przez operatorów programu zatrudnienia po węglu. I to wsparcie jest naprawdę duże. Jakbyście się Państwo wgłębili w te dofinansowania, to robi to wrażenie i w moim przekonaniu wiem, że proces był ciężki i trudny, ale dzisiaj nie można powiedzieć, że nie są zaopiekowani. Można powiedzieć, że może przyszło to zbyt późno, ale trzeba się cieszyć, że jest, bo były regiony w Europie, które były w takiej sytuacji jak my i nie miały żadnego wsparcia. Nawet w Polsce był Dolny Śląsk, był Wałbrzych, który został skasowany, jeżeli chodzi o górnictwo, i tam żadnego wsparcia takiego nie było. Także myślę, że mamy dzisiaj wsparcie lepsze niż na chociażby Bełchatów czy Śląsk, bo oni też mają ustawę osłonową, natomiast my mamy ten program finansowany z Unii Europejskiej, który jest takim programem nie tylko na zasadzie zapłacimy pieniądze jako odprawę, ale też daje po prostu narzędzie do tego, żeby znaleźć bardzo dobrą pracę. I dzisiaj panuje mit w Koninie, i to uczciwie mówię, mit taki, że nie ma pracy. I jakbyście Państwo zrobili sondę wśród mieszkańców Konina czy subregionu konińskiego, to większość osób powie, nie ma pracy, nie możemy znaleźć pracy. Wystarczy odesłać takie osoby, chociażby do Jobs First, gdzie tak naprawdę 98% ludzi, którzy się zgłaszają, znajdują pracę. To jest praca bardzo dobra, taka, którą można utrzymać przez dłuższy czas, dedykowana zarówno dla młodych ludzi, jak i dla osób, które nawet dzisiaj mają pracę, a chcą ją poprawić. Także na pewno jesteśmy w miejscu, gdzie możecie znaleźć dobrą pracę z ogromnym wsparciem dla pracodawcy i z fajną ofertą mieszkaniową i też z wygodnymi warunkami, bo tutaj mówię o Koninie, ale myślę, że tutaj oferta samorządów Wielkopolski Wschodniej też jest atrakcyjna.
1: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Sokół Kleczew utrzymał się w drugiej lidze, choć wynik 0-0 w pierwszej połowie ostatniego meczu z Górnikiem Polkowice nie wróżył zbyt dobrze, to druga połowa i dogrywka to już inna historia, a wynik 4-1 dla kleczewskich piłkarzy mówił sam za siebie. Po meczu w Kleczewie podczas konferencji prasowej trenerzy drużyn Andrzej Sawicki z Górnika Polkowice i Tomasz Pozorski z Sokoła Kleczew podsumowali mecz i cały sezon.
2: No na wstępie przede wszystkim trenerze gratulacje. Za utrzymanie. Jeśli miałbym się odnosić do meczu, to muszę się na pewno odnieść do całego tego systemu barażowego, który oczywiście wszystkim jest znany i każdy wie, jak w to się gra, że tak powiem. Natomiast no, jest to, nie boję się tego powiedzieć, zrobione jednak troszeczkę pro szczebel centralny, bo rozegranie 3 meczów w 6 dni, my jeszcze z wizytą w Łomży, gdzie to kosztowało nas to sam mecz, podróż i tak dalej, bardzo dużo zdrowia, a więc rozegranie 3 meczów w 6 dni, czy 4 w 11, to jest dawka potężna. Dzisiaj doświadczyliśmy tego ubytkami kadrowymi w sprawie mięśniowa, ale to jest logiczne, chłopcy dali się po prostu tyle wszystko i kilku z nich brakło na ten najważniejszy jak gdyby mecz, ale to są koszta właśnie, to są koszta tego, że no tak jak powiedziałem, w tak krótkim terminie, w tak krótkim wymiarze czasowym rozegrać tyle spotkań o takim ładunku emocjonalnym, fizycznym, to jest naprawdę mega wysiłek i to nie jest łatwe dla pretendentów. Sam mecz, powiedziałbym tak, oczywiście na pewno przewaga generalnie po stronie gospodarzy, dzisiaj mocny początek, natomiast w takich meczach ma swoje momenty i te momenty mogły być decydujące. Mieliśmy bardzo podobny mecz w Łomży, tam byliśmy mega skuteczni i to się skończyło sukcesem. Dzisiaj nam tego zabrakło i zabrakło nam też argumentów, myślę, piłkarskich. Roszady, które musieliśmy zrobić dzisiaj, no niestety nie utrzymały jakości naszego grania i obiektywnie mówiąc, no dzisiaj wygrał zespół lepszy. Rozmiary okej, można dyskutować, bo to też taki trochę nieszczęśliwy karny 3-1, ale generalnie trzeba się zgodzić z tym, że dzisiaj wygrał zespół lepszy.
3: Bardzo dziękuję trenerze za gratulacje. Zagraliśmy tutaj mecz taki, jaki powinniśmy rozegrać. Mecz z polotem, z tempem, z jakością, z intensywnością. Brakowało tylko skuteczności, bo to niestety no, była nasza ogromna bolączka przez całą tą rundę. Natomiast no, udało się finalnie wygrać. Myślę, że mecz mógł się podobać i był na pewno bardzo atrakcyjny. To jakby tyle w kontekście meczu. Odniosę się też do tego, co trener powiedział, bo ja byłem na meczu w Łomży i oczywiście no, jest to morderczy wysiłek dla trzecioligowca, żeby zagrać w tak krótkim czasie 3 mecze i tutaj ten ładunek emocjonalny wydaje mi się, że powinien być mimo wszystko priorytetowo ustawiany, jeśli chodzi o taki czynnik, który wpływa na piłkarzy. Z drugiej strony prawdopodobnie ten system promuje te zespoły, które już są gotowe i mają też szerokie kadry, co oczywiście nie umniejsza tego, co Górnik zrobił, bo trener wykonał kapitalną pracę, zajmując drugie miejsce do końca, tak naprawdę bijąc się o pierwsze i też tego trenerze szczerze gratuluję, bo oglądałem wasze mecze, przygotowywałem się bardzo skrupulatnie, wiem na co was stać, wiem jaki potencjał jest w tym zespole i czego trener tego zespołu nauczy. Podsumuję krótko cały ten sezon, bo oczywiście pani prezesie melduje wykonanie zadania, na to się umówiliśmy, Sokół zostaje w drugiej lidze i jakby oceniając pierwszą część i tą część zasadniczą tego sezonu, ilość zdobytych punktów przez nas, ona jest powiedzmy na taką trójeczkę w skali szkolnej, bo też liczyłem na więcej niż 40, natomiast no, należy sobie zadać pytanie, czy nas było stać na to. Oczywiście jakby umiejscawiając tą zdobycz też w określonym kontekście całości tabeli, powiedzmy, że jest w porządku, tak, bo zostawiliśmy ze sobą bardzo mocne marki, bardzo mocne firmy dysponujące zdecydowanie większymi możliwościami. Natomiast no, cieniem kładą się dwie serie takie bardzo duże, które są trudne dla piłkarzy, niezmiernie, niesamowicie trudne dla piłkarzy, dla sztabu, dla klubu, dla środowiska. I my w tę serię niestety no, wpadliśmy, ale finalnie no, pokazaliśmy, że zasługujemy na tą ligę, choćby wytrzymaniem ciśnienia w bardzo ważnym meczu z ŁKS-em, a później no, w dwumeczu z Polkowicami. I jakby oceniając tą naszą pracę i to, w jaki sposób no, klub wywiązał się ze swojego zadania, czy sztab, czy również piłkarze, no, uważam, że spełniliśmy zadanie, dokonaliśmy rzeczy, wręcz powiedziałbym, w mojej ocenie przynajmniej niewiarygodnej. Ja rozumiem, że może być różna optyka spoglądania na to, ale no, to czego my dokonaliśmy, jest niesamowite i myślę, że bardzo, bardzo trudne do powtórzenia dla innego środowiska, dla innego klubu w tych samych warunkach i okolicznościach, jakie nam towarzyszyły, w które też nie chcę wchodzić głębiej. Jestem niesamowicie szczęśliwy, dumny z piłkarzy, że się podnieśli, że pokazali dzisiaj prawdziwe swoje oblicze, prawdziwą swoją twarz, bo to jest bardzo trudne, kiedy jedziesz z pełnym przekonaniem na boisko zespołu trzecioligowego, 15 minut kontrolujesz mecz, następnie coś się nie układa po twojej myśli i wracają demony porażek tych ligowych, drugoligowych i trzeba było się bardzo szybko z tego otrząsnąć. Wykonaliśmy z piłkarzami potężną pracę nad mentalem, żeby ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał, i no ale to przede wszystkim oni są aktorami i oni sprostali temu zadaniu. Chciałem z tego miejsca też podziękować wszystkim w klubie, nie powiem za ten czas, natomiast za to, w jaki sposób no, byliśmy otoczeni tym ludziom oczywiście, którzy byli od początku do końca jakby po naszej stronie, w jaki sposób byliśmy otoczeni taką życzliwością, tymi ciepłymi słowami, bo to nas utrzymywało jakby cały czas przy życiu i ta kroplówka cały czas dostarczała nam energię poza prezesami, poza prezesem Wasikiem, który 2 lata temu zaufał mi i postawił na mnie, bo to trzeba powiedzieć. Chciałbym również podziękować oczywiście prezesowi Dobskiemu, pracownikom klubu, których kibic nie widzi, ale nas jest tutaj naprawdę 2 lub 3 w klubie i wykonują gigantyczną pracę ci ludzie, nawet pozwolę sobie nie wymieniać z imienia nazwiska, bo mam do nich ogromny szacunek i to, w jaki sposób ogarniają funkcje i jakby inne poza swoimi działkami, no to jest rzecz niesamowita. No, oczywiście sztab, który był bardzo nieliczny i tak naprawdę większość sztabu działała na no, powiedzmy pół etatu, ale chłopaki wywiązywali się kapitalnie i za to im również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję naszemu sponsorowi strategicznemu oraz miastu i gminie Kleczew, panu burmistrzowi, radzie, bo my mimo tego, że dysponowaliśmy takimi, a nie innymi środkami, które pozycjonowały nas gdzieś tam na ostatnim czy przedostatnim miejscu, no to tak naprawdę był to maks. I to, że to był maks, to jest potężna zasługa. Pytanie, czy jesteśmy w stanie dalej na takim poziomie organizacyjnym funkcjonować, bo biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, że jest to pewien rodzaj takiego małego lub wielkiego nawet cudu, to, co się wydarzyło, no rodzi dalej kolejne pytania. Czy jesteśmy w stanie bez kolejnego sponsora, który wejdzie z określonym kapitałem, żeby nam tutaj pomóc organizacyjnie? To są rzeczy, które są poza mną, ale to są pytania, które sobie należy już w tym momencie zadać, bo Sokół Kleczew sportowo dźwignął temat drugoligowy. Natomiast to, żeby rozwijać klub, żeby rozwijać środowisko, żeby nie doprowadzać do sytuacji takiej, jaka była przynajmniej w końcówce sezonu, no należy na pewno podjąć zdecydowane działania już teraz i myśleć o tych rzeczach, albo jeszcze wcześniej, i myśleć o tych rzeczach, które dotyczą organizacji serwisu dla piłkarzy, bo piłkarze to są tylko aktorzy, którzy wychodzą określonego dnia na mecz, a to, co się dzieje wcześniej, to są rzeczy, za które się płaci, które no, wymagają dużych nakładów finansowych i albo osiągasz jakość określoną, albo nie osiągasz, bo nie wkładasz określonego serwisu w piłkarzy, których masz do dyspozycji. To tak myślę, że na szybko i też, żeby tutaj trenera nie zanudzić opowieściami o naszym środowisku, ale jestem przepotężnie szczęśliwy. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy byli z nami do samego końca i którzy z nas nie zwątpili, bo to są rzeczy dla mnie bardzo cenne jako człowiek, który ma tak bardzo mocno sprecyzowane i określone wartości życiowe. Ja o tym nigdy nie zapomnę i o tych ludziach, którzy byli z nami, będę pamiętał zawsze i zawsze będą mogli na moją pomoc liczyć. Bardzo dziękuję kibicom za dzisiejszy doping, bo było dzisiaj kapitalnie. Szkoda, że świateł nie mamy, bo to jeszcze anturaż byłby jeszcze lepszy, ale myślę, że dzisiaj dopasowaliśmy się widowiskiem do tego, w jaki sposób kibice nas wspierali na trybunach i do końca byli po naszej stronie. Mogę zdradzić, że po drugiej bramce to pociekły mi łzy, bo Daniel Dudziński, który tę bramkę zdobył, no bardzo chciał zagrać świetny mecz i ten świetny mecz dzisiaj poza tą bramką, ale no okrasił go jeszcze bramką, dopełniło to jakby całego obrazu, a bardzo mocno na to pracował i natomiast po ostatnim gwizdku usiadłem, chciałem zobaczyć, jak wygląda radość, chciałem odsapnąć, zobaczyłem piłkarzy, zobaczyłem kibiców, w jaki sposób się cieszą i to była dla mnie rzecz, która no długo zostanie w mojej pamięci, bo no daliśmy myślę, że społeczności i Kleczewskiej, miastu, no coś niesamowitego, tak? Możliwość drugi raz powtórzenia, drugi raz przygody w drugiej lidze i mierzenia się znowu z markami niesamowitymi, które się znajdą w tej klasie rozgrywkowej. Szczerze to taki stary, dobry Sokół Kleczew sezonu 25-26 miałem przed oczami, czyli braki koncentracji, braki może niekiedy nawet jakościowe, które nie dawały nam dowieść na spokojnie zwycięstwa i to miałem przed oczami mecz z Resowią, który nam się wymknął w ogóle z wygrywając 2-0 w 89 i 90 minuta straciliśmy bramki i tu miałem déjà vu z Resowi potężne, także no, myślę, że kilka lat straciłem tym meczem. Jakby plan oczywiście pracy jest przygotowany, jest złożony, prezes go zna, ale jeszcze są te czynności, które musimy wcześniej z prezesem wykonać, czyli usiąść do stołu i porozmawiać na temat przyszłości i to są kluczowe rzeczy. Podejrzewam, że one będą też determinowane czynnikami zewnętrznymi, nie tylko zależnymi od klubu. No ale to jest odległa przyszłość.
1: Przypomnijmy, gole dla Sokoła strzelili Dawid Retlewski, Daniel Dudziński i dwa razy w rzutach karnych Maciej Śliwa. Dla Górnika Polkowice bramkę strzelił Oskar Leopold. Park w Kazimierzu Biskupim gotowy. Zakończyła się jego gruntowna przebudowa. Są miejsca do wypoczynku, place zabaw, boisko, siłownia, posiano nowe łąki kwietne i posadzono drzewa.
4: Plany, które mieliśmy do roku 2026 zostały zrealizowane. Część, na której się znajdujemy, została już odebrana przez konserwatora, dopuszczona do użytkowania. Oczywiście prace w parku, jak ktoś mi się pyta, ile będą trwały, ja mówię długo, 10, 20, 50, 100 lat. To jest nieskończona praca, cały czas będzie udoskonalany i dopóki ja będę wójtem, też to będzie kontynuowane.
1: A to oznacza, że tkwi w tym miejscu potencjał, skoro jest taka możliwość rozwoju?
4: Tak, znajdujemy się na terenie, który ma prawie 5 hektarów, także to jest potężna powierzchnia. Zaczęliśmy w 2022 roku modernizację tego obiektu. Jak wiemy, on zaczął być budowany w 2012 jeszcze za pana wójta Janusza Puszkarka, za co serdecznie dziękuję, bo on podjął te rękawice, otrzymał dofinansowanie i ten podstawowy szablon wykonał. A my teraz go modernizujemy typowo pod dzieci, młodzież, no i starszych. W tym momencie znajdujemy się w tym miejscu, gdzie mamy część już zagospodarowaną. W dalszym etapie, już w połowie czerwca, zakończone zostaną prace związane z rozbudową tutaj stawu, który jest za moimi plecami. Zostanie to dopuszczone do użytkowania, podejrzewam, sierpień, wrzesień, bo w ogóle doszło do zakupu trzech nieruchomości, bo tutaj wyglądało całkowicie inaczej. W dalszym etapie będziemy szli w kierunku klasztoru misjonarzy Świętej Rodziny. Będziemy chcieli zagospodarować go dalej. Przez ten okres 4 lat korzystaliśmy z różnych źródeł finansowania, z Polskiego Ładu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z LGD-u, no, z różnych tam form pozyskiwania środków. Na tą chwilę to, co tutaj widzimy bez tej części stawu, jest to niecałe 3,5 miliona, 3 miliony 470, z czego dofinansowania łącznie z wszystkich instytucji otrzymaliśmy ponad 2 miliony 700.
1: Mówił wójt gminy Kazimierz Biskupi, Grzegorz Maciejewski. Park stał się bez wątpienia wizytówką Kazimierza.
5: Ogólnie jest teraz zadbany. Jest dużo miejsc takich, gdzie można sobie usiąść, zwłaszcza w tej drugiej części pod drzewami. No i jak ja, zwierzolub, te wszystkie kaczuszki, nie kaczuszki, te stworki biegające po tym parku. Dla dzieci jest bardzo fajnie zrobiona infrastruktura, bo i mamy siłownię zewnętrzną, i mamy boisko do koszykówki, i mamy plac zabaw. Mało jest takich miejsc, tak zadbanych, tak zrobionych.
6: Park jest ładny, jest gdzie wypoczywać.
1: Mówiły Arleta i Monika, mieszkanki Kazimierza Biskupiego. Jak zapewnił wójt Grzegorz Maciejewski, jeszcze przed wakacjami gotowy będzie staw i domek dla kóz.
7: SK2. Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Zaczynamy. Geotermia zamiast zakładanych 8 MW produkuje zaledwie 1/4 ciepła. Do tego od maja mieszkańcy muszą płacić więcej za ciepło. Jednym z powodów podwyżki jest właśnie ciepło geotermalne i niska wydajność geotermii. Wydajność jeszcze w tym roku być może uda się zwiększyć. O tym i dlaczego ciepło z geotermii jest drogie, rozmawiałam z prezesem MPEC w Koninie, Sławomirem Lorkiem.
8: Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zatwierdził ją 31 marca. I ta taryfa zawierała po pierwsze nasze koszty związane z przesyłem, bo dotychczas dysponowaliśmy tylko i wyłącznie z przesyłem energii cieplnej. Przypomnę, ostatnia energia dotycząca przesyłu była od 2024 roku, czyli funkcjonowała 2 lata. Jednocześnie zatwierdził zarówno taryfę do produkcji ciepła w oparciu o źródło geotermalne, jak również zatwierdził po raz pierwszy ceny ciepła w oparciu o kotłownię węglową, jaką mamy w Łężynie. Jako przedsiębiorstwo, które w tym roku obchodzi 50 lat, po raz pierwszy uzyskaliśmy taryfę na produkcję ciepła. Jeżeli miks energetyczny zawiera niewielki udział, jeszcze raz powtórzę, założenia ciepłowni geotermalnej były, że będziemy mieli produkcję na poziomie 8 MW. Dzisiaj z powodów geologicznych uzyskujemy mniejszą produkcję, ale Urząd Regulacji Energii, zatwierdzając tą taryfę, przeanalizował nasze koszty, jak również koszty funkcjonowania instalacji geotermalnej, zatwierdził, czyli mamy zatwierdzoną moc. Jeżeli ją porównamy, tak, jest to moc dużo wyższa niż, mówimy, moc za ciepło niż w innych źródłach. Natomiast trudno mi się jest odnosić do mocy i ciepła w innych instalacjach geotermalnych, bo często w tych instalacjach geotermalnych nie ma ceny ciepła z instalacji geotermalnej, tylko jest cena ciepła z miksu. I teraz tutaj jak najbardziej, jeżeli porównamy naszą moc za ciepło i moc za gigadżule, jeżeli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej w zakresie produkcji ciepła, to ta cena jednostkowa byłaby większa, gdybyśmy mogli produkować tego ciepła więcej. Dzisiaj produkujemy go mniej. Natomiast jeżeli mamy mówić o cenie ciepła w sieci numer 1 albo w sieci numer 2, to spójrzmy na cenę ciepła, która jest w miksie energetycznym. Ja, analizując te ceny, analizuję ceny te również cenami w ciepłowni geotermalnej Koło, która jest, nazywa się, tak, ciepłownia geotermia Koło, ale taryfa opublikowana dla geotermii Koło nie zawiera ceny jednostkowej wytwarzania ciepła z geotermii, ale zawiera cenę końcową, która jest miksem ze źródeł, które wchodzą w skład geotermii Koło. Podobnie mamy PEC Sieradz i odsyłam do taryfy, która funkcjonuje w PEC-u Sieradz. I w taryfie PEC-u Sieradz nie ma ceny jednostkowej z geotermii, ale jest cena jednostkowa z miksu energetycznego. Czyli odpowiadając na Państwa pytanie, jeżeli mamy dzisiaj analizować, jakie są ceny ciepła w Koninie, to bardzo bym prosił, ażeby analizowano ceny ciepła w miksie energetycznym w oparciu o funkcjonujące taryfy, a przypomnę, od 1 maja funkcjonuje nowa taryfa, w skład której wchodzi cena ciepła wytworzona z geotermii, cena ciepła wytworzona w elektrowni Konin, cena ciepła wytworzona w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych w naszej konińskiej spalarni. I w zależności teraz od udziału poszczególnego źródła ciepła mamy określoną cenę, która jest ceną końcową dla odbiorcy. Mówiąc o cenach ciepła, w dobrym jesteśmy, mówię jako przedsiębiorstwa ciepłownicze, jesteśmy dzisiaj w dobrej sytuacji, a mianowicie państwo określiło w ustawie w roku ubiegłym pojęcie ceny jednostkowej. I oczywiście, prowadząc dyskusję, bo takie dyskusje prowadzimy z naszymi odbiorcami, również prowadzimy takie dyskusje z zarządcami budynków wielorodzinnych, z prezesami spółdzielni, z firmami, które reprezentują wspólnoty mieszkaniowe, odsyłamy do ceny jednoczłonowej. Jako przedsiębiorstwo mamy obowiązek opublikować, jaka jest cena jednoczłonowa w naszym przedsiębiorstwie. Cena jednoczłonowa jest to cena, która w sposób precyzyjny określa, ile kosztuje gigadżul dla odbiorcy, który uwzględnia miks energetyczny źródeł, które występują w danym systemie, uwzględnia również cenę gigadżula, uwzględnia cenę przesyłu, uwzględnia cenę nośnika. Powiem całkiem odpowiedzialnie, jeżeli mamy coś porównywać, to państwo zdefiniowało miarę i ta miara tak naprawdę dopiero funkcjonuje od września roku ubiegłego. Z całą odpowiedzialnością odpowiadam na te pytania dotyczące geotermii, że tak, jest to drogie źródło, ono w naszym przypadku ma niewielki udział dla odbiorcy, ale mówiąc o cenie ciepła dla odbiorcy, my żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła z geotermii, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko z elektrowni Konin, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko ze spalarni. Jako przedsiębiorstwo dostarczamy cenę ciepła, która jest z miksu. Odsyłam zarówno naszych odbiorców do naszych publikacji. Publikacja była we wrześniu, pokazała, jaka jest cena jednoczłonowa w poszczególnych grupach taryfowych, ale również odsyłam do porównań, jakie są w innych przedsiębiorstwach energetycznych, gdzie tam jest obowiązek publikacji ceny jednoczłonowej. I wtedy w cenie jednoczłonowej możemy porównać, jakie są wartości, za które płaci odbiorca w konkretnych systemach. Jeżeli chodzi o zmianę stawki od 1 maja, które obowiązują, one dotyczą stosowania aktualnych taryf na dzień 1 maja. Jest to taryfa aktualna, nowa, zatwierdzona przez URE, taryfa przesyłowa MPC-u Konin. Jest to taryfa na wytwarzanie ciepła, gdzie elementem naszego miksu energetycznego jest ciepłownia geotermalna, jak również jest to taryfa, która uwzględnia ceny ciepła w obowiązującej taryfie, która jest w elektrowni Konin, i cenę ciepła, która uwzględnia aktualną cenę w zakładzie termicznego unieszkodliwiania odpadów. Odbiorca od 1 maja ma cenę w zależności od teraz grupy taryfowej, bo tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę grupy taryfowej. Najprościej wyjaśnić to można w ten sposób, że są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają indywidualne węzły, ale są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają węzły grupowe. I w tych poszczególnych grupach taryfowych są takie różnice. Jeżeli chodzi o ceny ciepła, które obowiązują w Koninie od 1 maja, jeżeli chodzi o sieć numer 1, to mamy w tej cenie jednoczłonowej, i od razu wyjaśnię, cena jednoczłonowa jest to cena, która została w ubiegłym roku określona i zdefiniowana przez państwo, i ta cena jednoczłonowa nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa ciepłownicze określanie tej ceny, która uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na cenę ciepła. A mianowicie jest to cena zamówionej mocy, jest to cena za gigadżul, jest to cena za przesył i dystrybucję, jest to cena nośnika, jest to cena również ubytków, czyli tak naprawdę mamy 5 czynników składowych, które wpływają na zdefiniowaną, określoną miarę. W przypadku sieci 1 określiliśmy naszym odbiorcom 30 września, bo taki mamy obowiązek, że średnia cena ciepła w sieci numer 1 to była 127 zł 46 groszy za 1 gigajoule w tej cenie jednoczłonowej. Natomiast w sieci numer 1 średnia cena wynosi od 1 maja 138,92 zł i tu mamy wzrost o 8,99%. Natomiast te wzrosty rozkładają się różnie w poszczególnych grupach, ale jeżeli tutaj mówimy o średnich, to tak to po prostu wygląda. W przypadku sieci numer 2, gdzie po raz pierwszy mamy cenę określoną taryfą, mamy spadek cen ze względu na to, że byliśmy w stanie kupić taniej węgiel, który jest dzisiaj używany w naszej kotłowni w Łężynie. Natomiast w zależności teraz od tego, za jaką kwotę kupimy węgiel na następny sezon grzewczy, mamy obowiązek, i tu trzeba też wyraźnie powiedzieć, że taryfa jest na 12 miesięcy, ale przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą ciepła ma prawo i obowiązek albo poinformować URE, kiedy następują zmiany ze względu na geopolitykę, na sytuację. One idą albo na plus, albo na minus, bo jesteśmy uzależnieni od wielu sytuacji zewnętrznych. I przykład Konina sprzed kilku lat, gdzie w wyniku wojny na wschodzie ceny biomasy wzrosły, a ceny ciepła wzrosły o 67%. Również źródła gazowe przy wieloletnich umowach również były bardzo wrażliwe na to, co się dzieje na zewnątrz. Najbardziej stabilna cena ciepła to jest oczywiście cena, którą my kupujemy z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, jego podstawowa działalność to jest właśnie unieszkodliwianie odpadów komunalnych i efektem pobocznym jak tego przetwarzania to jest energia elektryczna i jest ciepło. Natomiast w przypadku geotermii, bo to wzbudza właśnie ogromną tutaj taką sytuację, czy warto było, po co robiliśmy. Instalacja geotermalna dzisiaj przy ograniczonej przez nas produkcji ciepła ze względu na chłonność otworu Konin GT3 w częściach składowych ma większą wartość za zamówioną moc i za zamówiony gigajoule, ale udział w naszym miksie energetycznym jest w tej ciepłowni geotermalnej niewielki. Natomiast jako przedsiębiorstwo projekt, który przez nas jest realizowany, jest projektem, który aktualnie jest również analizowany po to, ażeby maksymalnie poprawić chłonność otworu Konin GT3. Jeżeli my poprawimy chłonność otworu tego, to w sposób naturalny obniżymy cenę jednostkową. Natomiast udział geotermii w miksie energetycznym jest niewielki. Oczywiście są głosy takie, czy należało dzisiaj wprowadzić do systemu to ciepło. My jako przedsiębiorstwo byliśmy zobowiązani, decydując się na tego typu instalacje, korzystając również z dotacji, byliśmy zobowiązani. Sam proces uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji nam zajął przeszło rok, ale dopiero po uzyskaniu właśnie taryfy na wytwarzanie ciepła, jak również taryfę na produkcję ciepła, możemy powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie wymogi, które należało zmienić. Nieprzypadkowo w Koninie również prowadzimy badania sejsmiczne. Każdy chciałby dzisiaj wiedzieć, na ile obniżymy cenę ciepła. Wyjaśniam, ciepłownia geotermalna jest inwestycją innowacyjną, długoterminową. Jeżeli w najbliższych 6 miesiącach, taki mamy plan, poprawimy pewne prace na otworze Konin GT3, wykonamy pewne prace po to, żeby poprawić chłonność, może się okazać, że my już poprawimy te warunki ekonomiczne funkcjonowania ciepłowni. Także chciałbym naprawdę bardzo uspokoić też mieszkańców. Jeżeli dzisiaj mówimy o cenach ciepła, to mówmy o wzrostach, które wynikają z miksu energetycznego. Nikt dzisiaj w Koninie nie ma ciepła tylko z elektrowni Konin, nie ma ciepła tylko ze spalarni, nie ma ciepła tylko z ciepłowni geotermalnej. Mówimy o sieci numer 1. Mieszkańcy naszego miasta w sieci numer 1, to jest większość naszych odbiorców, ma ciepło dostarczane z sieci, gdzie mamy miks trzech źródeł. Największym źródłem jest elektrownia Konin i to ona jest sercem naszego całego systemu ciepłowniczego. Ogólnie biorę na siebie tą odpowiedzialność za miarę, która coś mówi, a tą miarą jest cena jednoczłonowa, którą my dostarczamy.
1: Panie prezesie, gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiła się taka informacja, że właśnie te koszty stałe to jest właściwie spora część, jeżeli chodzi o procent, które kształtują ostateczną cenę opłaty za ciepło. Jak to wygląda? Czy na przykład też ma pan taką wiedzę w porównaniu na przykład z innymi tutaj miejscowościami, koło właśnie Sieradz wspomniany, czy te koszty u nas są dużo wyższe, czy mniej więcej utrzymują się na jakimś podobnym poziomie?
8: Tak się składa, że właśnie ta cena jednoczłonowa, o której mówię, również pokazuje, jakie przedsiębiorstwa mają ceny w poszczególnych grupach taryfowych. Analizując cenę geotermii koło, ale geotermii koło jako przedsiębiorstwa, a nie jako ciepłowni geotermalnej, czy analizując ceny ciepła w pecu Sieradz, w skład którego wchodzi geotermia w Sieradzu, bo tutaj nie jesteśmy w stanie porównać ceny ciepła z taryfy z ciepłowni geotermalnej w Kole, jak i również ceny ciepła w Sieradzu. Natomiast w tym miksie energetycznym, porównując nasze ceny, to jesteśmy na podobnym poziomie i to mówię z całą i stałą odpowiedzialnością. Można również porównać ceny w geotermii Toruń, ale geotermia Toruń to nie jest tylko i wyłącznie ciepłownia geotermalna, to również jest miks kilku źródeł, które wchodzą w skład geotermii Toruń. Także mówiąc o instalacjach geotermalnych, mówimy o źródłach, które są częścią składową. Oczywiście, inaczej to wygląda na Podhalu, natomiast na Podhalu mamy całkiem inny układ geologiczny. Natomiast ja nie chciałbym, ażeby po tej naszej taryfie, która w tych 7,41%, bo również taką informację przekazaliśmy naszym odbiorcom i również tutaj definiujemy to, co jest. I tu bardzo bym też prosił, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, żebyśmy stosowali jedną miarę, kiedy mówimy o wzroście. Dotychczas my informowaliśmy odbiorców, używając tej miary, która jest w wniosku taryfowym i w tym wniosku taryfowym powiedzieliśmy, że to jest 7,41% wzrostu i jest to w załączniku numer 11 wniosku taryfowego. Natomiast w tej definicji jednoczłonowej mamy wzrost o 8,99%, który uwzględnia wszystko. Natomiast trzeba pamiętać tylko, że tutaj procentowo mamy też wzrost na przesyle. Przesył, który funkcjonował w naszym przedsiębiorstwie, funkcjonował w oparciu o taryfę, która była zatwierdzona w lipcu w roku 2024 i tak naprawdę wniosek taryfowy był zrobiony w oparciu o pierwszy kwartał roku 2024. Dzisiaj mamy kwiecień 2026 i też chciałbym, żeby uwzględnić chociażby zwykłe wskaźniki GUS-owskie, które były w przestrzeni ostatniego roku, to jest 3,6, poprzednio to też jest powyżej 3, także to dzisiaj ma wszystko odzwierciedlenie tej naszej ceny końcowej. Także dobrze by było i to dobrze, że od roku jak gdyby wszystkie przedsiębiorstwa używają tej samej miary, bo każdy z nas podaje do algorytmu obliczenia ceny jednoczłonowej różne wskaźniki, różne wartości, ale które są tak samo zdefiniowane w wyniku końcowym. I przykład chociażby pecu Sieradza, niższa cena za moc, dużo wyższa za gigajoule. Ale to ma przełożenie właśnie na tą cenę końcową. Także analizując system ciepłowniczy, który funkcjonuje w naszym mieście, zacznijmy operować ceną jednoczłonową. Ja również nie ukrywam, że chyba zmienię sposób komunikacji do odbiorców, bo dotychczas używaliśmy tej ceny, która wynikała z załącznika taryfowego, który został zatwierdzony, dlatego że każdy potem przeliczając, czy na moc, czy na przesył, otrzymuje różne wartości. Jako przedsiębiorstwo dwa razy w roku mamy to publikować, jest to wrzesień, jest to maj. Ja również na spotkaniu z zarządcami, które się odbyło w ubiegłym tygodniu w piątek, podałem i to, co Państwu teraz powiedziałem, czyli podałem szczegółowe ceny jednoczłonowe i wzrosty na poszczególnych grupach taryfowych i podałem tą średnią, która obowiązuje od 1 maja, a my ją opublikujemy 30 maja. Ja może wrócę do roku 2012. W roku 2012 w oparciu o atlasy geologiczne wskazywano miasto Konin jako miejsce, pod którym są zasoby geotermalne. Przypomnę, do roku 2012 oddano 6. ciepłownię geotermalną w Poddębicach, natomiast tam akurat zdarzyła się taka sytuacja, że spodziewano się wody słonej, a jest to woda słodka i ta ciepłownia geotermalna funkcjonuje od roku 2012. W momencie, kiedy pojawił się program pozyskania połowy środków na otwór badawczy i ten otwór badawczy został wykonany w roku 2014 i zakończony sukcesem, przypomnę, uzyskano wtedy na pompowaniach akurat wydajność 115 metrów sześciennych na godzinę i temperaturę wody powyżej 90 stopni. W sposób naturalny należało podjąć kolejne decyzje dotyczące wykorzystania tej wody na potrzeby ciepłownicze. Szanowni Państwo, w Koninie mamy najgorętsze źródło geotermalne. Spójrzmy na to w ten sposób. Przypomnę, w roku 2014 miasto też podjęło decyzję, bo był to projekt, znaczy składając projekt w roku 2012, ale ostatecznie 7 600 000 to były środki, które zostały przyznane z budżetu miasta na dofinansowanie w 50% otworu badawczego. Od roku 2015 były prace związane z przygotowaniem koncepcji właśnie wykorzystania tej wody, czyli wykorzystania dubletu geotermalnego i ciepłowni geotermalnej. Inwestycje zakończyliśmy w roku 2024. Uruchomiliśmy po uzyskaniu koncesji w roku 2025. Ta inwestycja opiera się o dublet geotermalny. I co zaskoczyło nas, ale również geologów, że otwór zatłaczający, który na powierzchni Ziemi jest oddalony 23 metry, ale zatłaczanie jest kilometr dalej w kierunku wschodnim, ma gorszą strukturę geologiczną. Zazwyczaj dzisiaj geolodzy i wiertnicy twierdzą, że dopiero jak nie odwiercą, nie zbadają rdzenia. Natomiast inwestycja w kierunku zachodnim, mówimy o wyspie Pociejewo i otworu Konin GT2, bo tak jest na mapie, no wiązała się z bardzo też dużą instalacją naziemną w terenie zalewowym, jakby nie było, no bo każdy z nas wie, że w okolicach tutaj trasy bursztynowej często mamy wysoki poziom wody. No i wtedy podjęto decyzję, analizując koszty wykonania zabezpieczeń w związku z rurociągiem naziemnym otworu kierunkowego, zdecydowano się na dwór kierunkowy. Ta sytuacja geologiczna w Koninie, która tak naprawdę zaskoczyła, myślę, że również geologów, spowodowała, że aktualnie finansowane są nowe metody badań sejsmicznych, które mają ułatwić dostępność i uciążliwość na określanie poziomu wód geotermalnych w terenach wysoko zurbanizowanych. I aktualnie jest taki projekt innowacyjny i on jest testowany. Testowany jest w 3 lokalizacjach w Europie, na Węgrzech, w Belgii i w Koninie. I właśnie te badania sejsmiczne nowymi metodami mają określić nam, jakie jest zasoby tej wody geotermalnej na większej przestrzeni od otworu Konin GT1, jak te wody się rozkładają. No i w zależności od tego myślę, że będzie nam łatwiej określić kierunek kolejnego otworu zatłaczającego. Sytuacja Konina, ale sytuacja Koła i sytuacja Sieradza pokazuje, że dzisiaj tworzenie instalacji geotermalnych w oparciu o dublet jest obciążone dużym ryzykiem. Jeden wydobywczy, drugi zatłaczający. Mówimy o układzie geotermalnym, o dublet geotermalny. W przypadku wód o wysokiej mineralizacji jest obowiązek zatłoczenia tej wody do tego samego zbiornika. I przykłady tych 3 instalacji, czyli tej 8, 9 i 10, pokazują, że należy może inaczej podejść do samej koncepcji i w harmonogramie budowy ciepłowni geotermalnej. Państwo polskie wzięło na siebie ryzyko krótkoterminowe, bo tak jak w 2014 roku otwór geotermalny był finansowany w połowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie, tak otwory geotermalne, mówimy tutaj o tych 15 otworach geotermalnych, które aktualnie kończy się ich projekt realizacji, są finansowane w 100%. Czyli to państwo polskie wzięło na siebie to ryzyko geologiczne, które może się pojawić. I z całą odpowiedzialnością mogę tutaj powiedzieć, że wśród tych 15 otworów mamy taki otwór, który został odwiercony, a tamtej wody geotermalnej nie było. Może za ileś tam lat pojawi się metoda wykorzystania ciepła, które jest na głębokości 2 km, przez podanie czynnika, który w sposób naturalny się ogrzeje, bo takie innowacyjne prace są. Mogę powiedzieć, że w pierwszym półroczu jako przedsiębiorstwo wykonamy jeszcze proces czyszczenia otworu Konin GT3. Ten proces został wykonany w ubiegłym roku w kole i on dał rezultat. My jesteśmy przed tym procesem, bo tak naprawdę my jeszcze nie produkowaliśmy ciepła, czyli nie uruchomiliśmy drożności tego otworu Konin GT3. I to jest pierwszy krok, który dzisiaj, na którym dzisiaj pracujemy i współpracujemy z najlepszymi firmami działającymi w Europie w tym zakresie. Natomiast wykonywane są badania sejsmiczne, jak również prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ażeby była możliwość pozyskania środków na drugie otwory zatłaczające. I to nie prowadzimy rozmów w imieniu Konina. Te rozmowy są prowadzone w imieniu Koła, w imieniu Sieradza, ale również w imieniu instalacji w Turku. Czyli występujemy tutaj w grupie 4 firm, które są na etapie zakończenia procesu albo w trakcie, a jednocześnie wiedzą już po doświadczeniach tych 4 firm, że dzisiaj na niżu polskim należy projektować ciepłownie geotermalne w oparciu o 1 otwór wydobywczy, 2 otwory zatłaczające.
1: Mówił Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u. Wieża widokowa na Złotej Górze cały czas nieczynna. Gmina Krzymów stara się o pieniądze na jej remont, a potrzeba około 400 tysięcy złotych.
9: Wieża widokowa dla gminy Krzymów od jakiegoś czasu to wielkie strapienie. Dlaczego? Dlatego, że po analizie mykologicznej i analizie konstruktorskiej okazało się, że wieża musi być zamknięta. A żeby efekt był szybki, żeby można było ją uruchomić, potrzebujemy około 400 tysięcy. Pieniądze w tym momencie są rzeczą bardzo trudną dla samorządów. I dlatego po rozmowach z posłem Tomaszem Nowakiem podjęliśmy próbę i spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych środowisk, mając nadzieję, że być może ten montaż finansowy uda się zbudować. Na nasze zaproszenie przybyła pani starosta Katarzyna Fryza, przybył pan nadleśniczy Michał Urbaniak i z urzędu był pan Jacek Popielarz, byłam również ja. Zaprosiliśmy władze miasta, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, jednak te osoby nie pojawiły się na tym spotkaniu. Wiadomo, że finanse nie są sprawą łatwą dla nikogo. Problem przedstawiła pani mykolog i pan konstruktor, którzy powiedzieli, co należy zrobić, żeby ta wieża mogła być użytkowana przez ludzi. Mamy już przygotowaną dokumentację po to, abyśmy mówili o konkretach i chcemy zmienić pewne elementy tej wieży z drewnianej na metalowej, a jeszcze najlepiej byłoby, gdyby postawić wieżę metalową. Ona nie byłaby tak narażona jak drzewo właśnie w lesie na działanie różnych insektów i grzybów. Ale cały czas poszukujemy środków. Umówiłyśmy się z panią starostą, że pojedziemy do Urzędu Marszałkowskiego, przedstawimy sytuację i będziemy prosili, żeby Urząd Marszałkowski zabezpieczył w dziale na turystykę, jak nie na ten, to na przyszły rok, określoną kwotę. Myślę, że samorząd gminy Krzymów również wyasygnuje pewne pieniądze. Być może uda się jeszcze z innych źródeł pozyskać, a może pojawią się projekty ekologiczne, bo już startowaliśmy niejednokrotnie, żebyśmy mogli uzyskać wsparcie z zewnątrz i żebyśmy o tej wieży pomyśleli i zrealizowali ją do końca, bo myśleć to my myślimy długo, ale mieszkańcy powiatu konińskiego na pewno czekają na jej uruchomienie. Na ten moment wieża jest zamknięta, zabezpieczona, ogrodzona, żeby niestety ludzi nie kuściło, bo my boimy się o bezpieczeństwo ewentualnych osób, które by weszły i gdyby co cokolwiek się stało, wtedy winna byłaby gmina Krzymów. Najlepiej byłoby pomyśleć o nowej wieży metalowej i konstruktor tej wieży mówił, że nieodpłatnie przygotuje dla nas taką wycenę, bo to jest takie kluczowe, żebyśmy wiedzieli, o jakich pieniądzach rozmawiamy i wtedy, jak będziemy mieli już konkret, to z tym pojedziemy do Urzędu Marszałkowskiego, będziemy chcieli rozmawiać o pozyskaniu środków na budowę tej nowej wieży, a gdyby pojawiły się jakieś programy, w której można byłoby wnioskować o środki finansowe na remont już istniejącej, to oczywiście jesteśmy też gotowi. Jest to też dobry moment, żeby wspomnieć, że w gminie Krzymów jest również druga wieża widokowa. Ona nie jest umieszczona w lesie, co prawda, ale opodal drogi 92 w miejscowości Paprotnia, w której jest również Centrum Sportów Ekstremalnych i ścieżka edukacyjna, którą również warto odwiedzić, bo widoki są naprawdę piękne.
1: Mówiła wójt gminy Krzymów Danuta Mazur. Prawdopodobnie budowla z drewnianej zostanie zamieniona na metalową.
7: Magazyn lokalny.
1: Arleta Jedniak, witajcie. Czas na informacje z Konina i okolic. W lasach powiatu konińskiego każdego roku leśnicy sadzą różne gatunki drzew. O tym, jakie drzewa najczęściej możecie spotkać w naszych lasach, opowiedział Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin.
10: Okres odnowienia, czyli sadzenia nowych drzew, rozbijamy na dwa okresy, czyli na okres wiosenny i na okres jesienny. Dlaczego? Po to, żeby zminimalizować ryzyko tego, że się te sowenki nie przyjmą. Dlaczego? No bo mamy różne opady, różną temperaturę, nigdy nie możemy przewidzieć tego, jaki będzie ten poziom wody gruntowej, jaki będzie poziom opadów, tak, czy przyjdą przymrozki, no bo każdy gatunek ma jakby inne wymagania i jest wrażliwy na inne rzeczy. No, rozbiliśmy to na dwie równe połówki. Dlaczego? Żeby, jak mówiłem wcześniej, rozproszyć to ryzyko hodowlane i mieć jak najlepsze rezultaty z naszych odnowień. Więc to jest naprawdę bardzo duża ilość, którą trzeba wcześniej wyhodować, którą trzeba przygotować, ona musi być odpowiednio zabezpieczona, więc to jest naprawdę bardzo duża praca wymagająca i planowania, i takiej typowej logistyki, bo ona musi być, ta sadzonka, wyjęta ze szkółki, musi być przewiewana na powierzchnię, musi być odpowiednio zabezpieczona, no i odpowiednio posadzona. Musi być wcześniej przygotowana gleba, więc to nie jest na takiej zasadzie. Zresztą każdy, kto kiedykolwiek sadził jakąkolwiek roślinę w ogródku, wie, że najpierw musi przygotować glebę pod to, tak, musi pozbyć się chwastów z tej powierzchni i ta powierzchnia w lesie jest dużo trudniejsza do przygotowania. Dlaczego? Mamy tam korzenie, mamy tam jakieś kamienie, mamy pozostałości po innych drzewach, więc Te prace są tak naprawdę rozciągnięte na jakieś 2 lata i my to wszystko planujemy, dopasowujemy gatunki do odpowiedniego siedliska. No i te 280 tysięcy to nie jest jednego gatunku, bo tutaj sadziliśmy sosnę, brzozę, wiąza, dęba, szypułkowego, bezszypułkowego, olsze, świerki, z takich gatunków, którzy może nie wszyscy wiedzą, to na przykład sadziliśmy czereśnię ptasią albo na przykład gruszę. Śliwe tarnine to są gatunki, które są stricte sadzone dla zwierząt, po to, żeby jakby wzbogacić tą bazę pokarmową, stworzyć też schronienia dla zwierząt. No oraz po to, żeby ta różnorodność, zmienność gatunków w lesie była jak największa.
6: One dają owoce? Czy odwiedzający las mogą korzystać z tych drzew i jeść?
10: Tak, to znaczy one to są drzewa owocowe, tylko to nie są takie owoce, o których my, jak my sobie wyobrażamy, że są z sadów. Taka czereśnia ptasia, to tak naprawdę ten owoc, ten miąższ, to jest bardzo cienki i w smaku gorzkawy. To nie są takie owoce, jak my sobie wyobrażamy. Ale no, dla zwierząt, tak, czy dla ptactwa leśnego, to jest idealny pokarm. Mało tego, dzięki temu, że one na przykład im zjadają to też roznoszą, też w innych miejscach pojawiają się te jakby nowe sadzonki i to też jakby zwiększa bioróżnorodność. My nie sadzimy tych drzew dla owoców, takich owoców, jak my sobie wyobrażamy, dla ludzi, tylko konkretnie dla zwierząt. Również na przykład sadzimy te gatunki na granicy polnoleśnej, na tak zwanych ekotonach, czyli takich pasach między łąką albo polem a drzewostanem, po to, żeby te gatunki, które bytują na przykład, nie wiem, na tych otwartych przestrzeniach, miały możliwość schronienia się w lesie. Tam zupełnie inaczej to się planuje, zupełnie inna więźba, czyli ten rozstaw tych sadzonek. To trochę inaczej wygląda, ale no, tym zajmujemy się my, my to planujemy, my to jakby kształtujemy, tak żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla zwierząt bytujących na tym polu, no i w lesie, bo to musi być strefa, gdzie te gatunki się mieszają, i zwierzęta, i rośliny, bo to by taka strefa przejściowa, gdzie tych gatunków będzie dużo, gdzie będzie inne jakby, inna wilgotność, inne przenikanie światła, tak żeby no, ta różnorodność, ten ekosystem leśny był jak najbardziej bogaty. Wiadomo, że im bardziej w las, tym więcej drzew, tak? Czyli takich nazwijmy to głównych gatunków. Ale te właśnie takie strefy, czy nie wiem, czy przy jeziorach, czy przy jakichś zbiornikach wodnych, czy przy rzekach, one są kształtowane zupełnie inaczej, one mają zupełnie inny cel, nie cel hodowlany, tylko bardziej ekologiczny, ukierunkowany na ochronę przyrody. I my po prostu tak musimy to zaplanować, żeby było jak najlepiej.

plastycznym gatunkiem, czyli zajmuje różne siedliska, różne stanowiska, ale my stopniowo staramy się go jakby zastąpić innymi gatunkami, bardziej złożony drzewostan, czyli więcej tych gatunków liściastych wprowadzać. Tam, gdzie są tereny podmokłe, wprowadzamy olsze i wiąza. Tam, gdzie mamy siedliska Natura 2000, wprowadzamy gatunki typowe dla gatunków naturowych, czyli jeżeli to jest świetlista dąbrowa, to są wprowadzane dęby, jeżeli to jest grąd, to jest wprowadzana lipa, grab, dąb, tak żeby jak najlepiej dopasować gatunek do siedliska, bo naszym jakby zadaniem jest utrzymanie co najmniej siedliska w takim samym stanie, a zmierzamy do tego, żeby go polepszać. A im więcej jest gatunków w danym miejscu, to tym jakby ta zmienność gatunkowa powoduje to, że ta gleba szybciej się jakby regeneruje, szybciej się odtwarza, szybciej tworzy się ta warstwa najbardziej żyzna, tam próchniczna, dzięki czemu można jakby wprowadzać coraz bardziej wymagające gatunki. I do tego zmierzamy. Oczywiście wiadomo, że na litych piaskach no nie wprowadzimy gatunków, które wymagają żyźniejszych gruntów, ale stopniowo, jeżeli da się tam wprowadzać pojedyncze gatunki, to jakby staramy się jakby polepszyć warunki tym, co możemy, czyli no czym możemy w lesie poprawić? No tylko i wyłącznie gatunkami wprowadzonymi, bo w lesie nie nawozi się drzewostanów, no i się nie podlewa, tak? Jedyne, co podlewa, no to jest deszcz, tak? A z substancji odżywczych, czyli tych takich nawozów, to są tylko nawozy naturalne, czyli to, co się rozłoży, czyli ten opad liści. Im więcej jest gatunków liściastych, tym jest lepiej dla danego zbiorowiska roślinnego. To jest tak, do sadzenia potrzebne są minimum dwie osoby. Bo chodzi o to, że jedna robi, jakby przygotowuje tam dołek, tak, to miejsce, gdzie będzie posadzone, druga wkłada tą sadzonkę. Ale takich osób, osobiście nie wiem ile, ale na każdym leśnictwie minimum 20-30 osób. Mamy 10 takich leśnic, czyli teoretycznie około 300 osób. Proszę pamiętać o tym, że taki okres odnowienia u nas trwa około miesiąca. Więc w ciągu miesiąca my musieliśmy posadzić prawie 300 tysięcy sadzonek. No to w zależności od tego, to też jest tak, że każdy gatunek sadzi się jakby w innym okresie. Na początku sadzi się te gatunki, które jak najszybciej wypuszczają liście, tak żeby wyprzedzić ten czas. I ci ludzie są po prostu jakby przenoszeni z jednego miejsca w drugie po to, że jak na przykład sadzimy sosnę, która może być później posadzona, to ona może być sadzona pod koniec tego okresu. A jeżeli na przykład, nie wiem, chodzi o olsze, o modrzewia, to ona musi być w pierwszej kolejności sadzona. Więc w zależności od tego, gdzie sadzimy, tam ci ludzie są przerzucani. Ale przeważnie około 10-15 par pracuje jakby na każdym leśnictwie przez ten miesiąc. Także około 300 osób jest zaangażowany w to. Już nie mówię o tym, że też wszyscy pracownicy nadleśnictwa, którzy to jakby nadzorują, sprawdzają, czy jest prawidłowo wykonane. Oprócz tego leśniczy szkółkarz, bo na szkółce też pracuje ZUL, który wyjmuje tą sadzonkę, także tam jest około 20 osób, które cały czas praktycznie wyciągają sadzonkę, żelują ją, ładują w odpowiednie skrzynki, przechowują, ładują. To te transporty z sadzonkami naprawdę one są, no, praktycznie kursują dzień w dzień. No, my w większości produkujemy na naszej szkółce na Tokarach, to jest koło Ślesina. A jeżeli jakiegoś gatunku nie mamy, a jest potrzebny, po prostu kupujemy w innym nadleśnictwie. Dlaczego? Bo to jest tak, że czasami jak na przykład potrzebujemy czegoś, nie wiem, 500-600 sztuk, to nieopłacalne jest ekonomicznie, żeby to hodować na własnej szkółce. Jest po prostu jakaś szkółka, która na przykład produkuje tego 5000 i od niej po prostu kupujemy i wprowadzamy do lasu. Główne gatunki oczywiście produkujemy na naszej szkółce, ale bardzo dużo. Jest na przykład potężna szkółka kontenerowa w Jarocinie, gdzie produkują dęba i buka z zakrytym systemem korzeniowym, czyli w takich specjalnych pojemnikach. I on z taką bryłką ziemi trafia do lasu. Dlaczego tam się produkuje? Bo tam są odpowiednie maszyny, odpowiedni sprzęt, odpowiednia linia technologiczna, która pozwala na to, żeby to wyprodukować. Koszty utrzymania takiej szkółki są bardzo duże, w związku z tym, gdyby każde nadleśnictwo miało, to ekonomicznie byłoby to nieopłacalne. Lepiej centralizować jakby produkcję. Oczywiście
to nie jest tak, że my od nich kupujemy sadzonkę i nie wiemy, skąd ta sadzonka pochodzi, bo nim oni wyprodukują nam tą sadzonkę, to my musimy dostarczyć tam odpowiednie nasiona, czyli jeżeli chodzi o dębo, to my dostarczamy żołędzie, a jeżeli chodzi o bułka, to dostarczamy bułka. I to są specjalne drzewostany wyselekcjonowane w danym nadleśnictwie, z których pozyskuje się co roku, znaczy w okresach, kiedy są te

0: nasiona, pozyskuje się te nasiona. Te nasiona są poddawane odpowiednim procesom, czyli albo skaryfikacji, albo stratyfikacji, czyli tam przygotowanie takie do wysiewu. Wcześniej są pobierane próbki i sprawdzana jest żywotność tych nasion, czyli tyle, ile skiełkuje tych nasion z danej partii. Jeżeli partia się nie nadaje, to po prostu jest nie dawana do produkcji, tylko nasiona najlepszej jakości, z najlepszych drzew są dalej jakby hodowane i wprowadzane do lasu. Dlaczego? Bo jeżeli się zrobi dobrą sadzonkę, no to ona będzie lepiej rosła, ona wytrzyma gorsze warunki i na tym polega selekcja nasienna, żeby wybrać z tych drzew, które znajdują się w naszych lasach, te najlepsze, o najlepszych cechach i te, których przyszłe pokolenie będzie też stabilne, mocne i wyprodukuje nam, czy stworzy nam mocny, stabilny drzewosan, który będzie odporny na różnego rodzaju warunki atmosferyczne, no i też na gradację owadów, no bo przykładowo, jeżeli pojawi się jakaś choroba czy jakiś szkodnik w danym drzewostanie, no to i pojawią się drzewa, które są odporne na tą chorobę, no to już nam daje to sygnał, że coś z tym drzewem musi być lepszego, że się oparło tej chorobie. W związku z tym pozyskujemy z tego nasiona i produkujemy materiał sadzeniowy. Także to tak czasami się mówi, że no posadziliśmy 300 tysięcy sadzonki, ale sam proces przygotowania, to sadzenie to już jest taka wisienka, no to już jest zakończenie całych tych prac, bo od zbioru nasion do tak naprawdę do posadzenia w lesie, no mija czasami 5-6 lat. Już nie mówię o tym, że wcześniej przygotowuje się tą bazę nasienną i mamy bazę nasienną, która ma na przykład po 20-30 lat i z niej pozyskujemy nasiona. Są nadleśnictwa, które mają specjalne plantacje, na których hoduje się dane drzewa, bo to tylko po to, żeby z nich pobierać nasiona i one na przykład są wysiewane w tych szkółkach pod nadzorem i później trafiają w konkretne miejsca, bo obowiązuje nas też coś takiego jak regionalizacja nasienna, czyli nasiona zebrane na przykład w nadleśnictwie Konin nie mogą trafić do nadleśnictwa pod Warszawą, czy nie wiem, na Podkarpaciu, czy w górach, bo tam mają swoje bazy nasienne, tam mają odpowiednie ekotypy drzew i no, te nasiona nie mogą przemieszać się po całej Polsce, one muszą być w konkretnym miejscu. Dlatego czasami mamy pytanie, czy mogę na przykład w lesie posadzić sobie drzewo. Tak, ale tylko te, które razem z nami. Na własną rękę no nie możemy sadzić, bo my nie wiemy, z jakiego źródła nasion pochodzi. U nas każda sadzonka, jesteśmy w stanie określić, gdzie były zebrane nasiona, gdzie była hodowana sadzonka, jak cała ta droga tej od nasionka do sadzonki przebiegała, bo za każdą rośliną idzie tak zwane świadectwo pochodzenia. I tam jest konkretnie, to jest nazywane przez Biuro Nasiennictwa Leśnego, taki indywidualny numer. I ten numer świadczy o tym, skąd zostało zebrane, ile tego zostało zebrane, gdzie było przechowywane, jak było przechowywane, gdzie było wysiane, no i później gdzie było wysadzone.
1: Równowaga między karczowaniem a sadzeniem jest zachowana?
0: Nie ma czegoś takiego jak karczowanie. To już chciałem od razu sprostować. Karczowanie to jest usuwanie drzew razem z wyrywaniem pniaków, z przygotowaniem powierzchni. Tu chodzi o to, że oczywiście drzewostan stary musi być zastąpiony drzewostanem nowym. Tutaj no, wymiana pokoleń musi zaistnieć. Drewno jest produktem, który jest potrzebny na rynku, jest potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali prawidłowo, no bo to jest ekologiczny materiał, który jest odnawialny i my jesteśmy od tego, żeby ten produkt jakby dostarczyć na rynek. I to jest tak, że my mamy obowiązek po usunięciu drzewostanu, tak, czyli po wykonaniu zrębu. Zrąb też jest wykonywany nie pod kątem drzew, które tam rosną, tylko pod kątem drzew, które będą tam rosły. Czyli to jest planowanie już dużo wcześniej, bo każdy gatunek, który będzie posadzony, ma inne wymagania świetlne, inne wymagania wilgotnościowe. Dla dęba wycinamy gniazda o tam powierzchni do 40 arów. Dla sosny musi być to otwarta powierzchnia, bo ona jest światłożonna. I jeżeli jakikolwiek drzewostan zostanie usunięty w cięciu rębnym, to zostaje maksymalnie do 5 lat musi być odnowiony. Do tego obliguje nas ustawa. Ale my nigdy nie czekamy tak długo, chyba że pojawią się szkodniki, pędraki w glebie. Wtedy trzeba odczekać. Też nie sadzimy od razu na świeżym zrębie. Dlaczego? Bo wtedy się pojawi szczeliniak i nam zje po prostu sadzonkę. Więc w zależności od tego, jaka to jest powierzchnia, tak przeważnie do nie wiem, do roku, w przyszłym roku maksymalnie 2 lata i powierzchnie są odnawiane. Chyba że zaistnieją jakieś warunki, które nie sprzyjają odnowieniu. I wtedy nie opłaca się po prostu, nie ma sensu jakby odnawiać tej powierzchni, bo ona zostanie zniszczona. Mało tego, wcześniej nim posadzimy te gatunki, ta powierzchnia musi być zabezpieczona, czyli w przypadku dęba musi być powierzchnia ogrodzona, żeby zwierzyna nie przyszła i nie zjadła tych młodych sadzonek, no bo wtedy też no, jest to strata i nie odtworzymy tego drzewostanu. Ale to jest tak, że to, co wycinamy, jest odnawiane w 100%, a nawet większej, bo też przy okazji, jeżeli ktoś na przykład chciałby sprzedać jakiś fragment, bo my kupujemy zarówno las od ludzi prywatnych, jak i grunty do zalesienia. Więc tak naprawdę co roku my mniej wycinamy niż sadzimy, bo cały czas tych gruntów przybywa. Co roku średnio w nadleśnictwie u nas odnawiamy około 100-120 hektarów. To jest co roku. Więc taka powierzchnia musiała być wcześniej jakby usunięta. Także to jest praktycznie 1:1. Są oczywiście też drzewostany, gdzie na przykład usuwamy tylko na przykład górne piętro po to, żeby odsłonić to, co rośnie pod słońcem, czyli w tak zwanym drugim piętrze i dać mu po prostu światło i możliwość wzrostu. Ale około 100 hektarów co roku jest wycinane, pozyskiwane, drewno trafia na lokalny rynek, a powierzchnia jest odnawiana. Dlaczego? Bo ten drzewostan i tak by się rozpadł, tak? Więc to nie jest tak, że drzewostan jest wycinany, bo niektórzy uważają, że na przykład my wycinamy 100-letnie sosny, a sadzimy malutkie roczne. Nie, tu chodzi o to, że te 100-letnie sosny są wycinane, ale jest robione miejsce w lesie dla tych, co mają aktualnie, nie wiem, 99, 98, 97 lat. I one zastępują ten drzewostan, więc ten drzewostan jest ciągły, tam nie ma jakby przerwy, a nowe pokolenie musi powstać, no bo w pewnym momencie po prostu drzewostan się rozpada, tak? Sosna zaczyna w wieku 100 lat, zaczyna zamierać. No i w tym momencie, gdybyśmy jakby nie wyprzedzali tych procesów, to przyszedłby taki okres, że cały las by się rozpadł, tak? I w tym momencie, no jak to odnowić? No, gatunki wymagają albo ocienienia, albo otwartych przestrzeni. W momencie, kiedy drzewostan by się rozpadł, powstałyby potężne powierzchnie. Widzieliśmy to po tych wichurach w 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam, w nadleśnictwie Gniezno. Praktycznie pół nadleśnictwa zostało zniszczonych przez porywiste wiatry. No i teraz jest potężny problem, no bo nie można wprowadzić gatunków, które potrzebują ocienienia, no bo tego ocienienia nie ma. Cały drzewostan został po prostu przewrócony. Więc wprowadza się gatunki pionierskie, sosna, brzoza, które jakby stworzą te początkowe warunki, ale to też nie jest tak, że jak nagle, nie wiem, około 5000 hektarów trzeba odnowić, to sadzonka pojawi się nie wiadomo skąd. Nie, cały czas obowiązuje regionalizacja, cały czas musimy wiedzieć, skąd pochodziła sadzonka. W związku z tym wszystkie lokalne szkółki dookoła musiały zwiększyć produkcję po to, żeby wyprodukować tą sadzonkę. A to są ekstremalne przypadki. Normalna gospodarka leśna, planowa gospodarka leśna polega na tym, że się planuje jakby wycięcie drzew i w to miejsce nasadzenie. I to jest ciągły proces, więc te drzewa są ciągle zastępowane po to, żeby ten las miał różne fazy rozwojowe, no bo każda faza rozwojowa jest odporna na inne warunki i tak samo jest wrażliwa na inne warunki. Są szkodniki, które atakują uprawy, są szkodniki, które atakują młodniki i są szkodniki, które atakują drzewostany dojrzałe, więc żeby jakby zminimalizować ryzyko powstania gradacji, no bo to jest taki sam przypadek, jakby, nie wiem, jakby wszyscy ludzie byli w wieku 40 lat i nagle przychodzi choroba, która jakby, nie wiem, na którą chorują tylko 40-latkowie. Bo to cała populacja zaczyna chorować i staje się, znaczy powstaje bardzo duży problem. Ale jeżeli rozproszymy to ryzyko, czyli zrobimy w różnym wieku te drzewostany, to nawet jeżeli się pojawi jakaś choroba, jakiś szkodnik, który atakuje drzewostany w konkretnej klasie wieku, czyli w odpowiednim przedziale czasowym, to my możemy tak zareagować, że te pozostałe drzewostany jakby nadrobią to, co tutaj będzie strata. To są straty naturalne, bo to są szkodniki, które pojawiają, one cały czas występują. I to nie jest tak, że szkodnik nagle się pojawi. Szkodnik jest wtedy szkodnikiem, kiedy pojawia się w ilościach gradacyjnych, czyli takich, które zagrażają drzewostanowi. I im bardziej zróżnicujemy te drzewostany i przestrzennie, i wiekowo, i gatunkowo, ten drzewostan jest bardziej odporny i to naprawdę czasami wydaje mi się, że ludzie tego nie rozumieją, że im większa zmienność, tym większe bezpieczeństwo dla lasu, no i dla nas, dla ludzi, bo wtedy możemy jakby ciągiem korzystać, bo niektórzy uważają, że ja bym chciał iść na spacer do takiego stuletniego drzewostanu, ale te stuletnie drzewostany, one zaczynają zamierać. Nasze pokolenie skorzysta z tych drzewostanów, tak będziemy chodzić po pięknych, ale następne pokolenie, czyli nasze dzieci, już tych drzewostanów nie będą miały, ponieważ one już będą zaczynać chorować, zaczną się rozpadać i nie ma takiej możliwości, żeby nagle odnowić duże powierzchnie. Znaczy jest taka możliwość, możemy to zrobić, ale to nie jest zgodne jakby z procesami naturalnymi, bo nawet w lesie takim naturalnym czy półnaturalnym jest tak, że są wszystkie fazy rozwojowe drzewostanu i my takie drzewostany właśnie robimy i takie pielęgnujemy, żeby były wszystkie fazy, czyli w każdym wieku, tak jak u ludzi, od małych dzieci aż po osoby dorosłe, no i starsze. I to jest typowa analogia do lasu i naprawdę proszę mi uwierzyć, że ja już paręnaście lat pracuję w lasach i moje doświadczenie jest minimalne ponad tym, co mają doświadczenie leśniczowie w terenie, pracownicy, którzy w tym lesie są praktycznie cały czas. Oni wiedzą, oni znają swój każdy kawałek lasu, wiedzą, że tu na przykład na wiosnę pojawia się więcej wody, więc tutaj wsadzimy inne gatunki. To zróżnicowanie gatunków, które my mamy, bo były takie lata, że mieliśmy po 20-30 różnych gatunków wsadziliśmy w lesie. Nie wynika z tego, że po prostu chcemy, żeby było w lesie kolorowo, tylko chcemy jak najlepiej dostosować gatunek do siedliska. Skoro nie możemy zmienić siedliska, tak, to możemy dopasować coś innego, czyli gatunek, czyli zrobić tak, żeby było jak najlepiej, jak najbardziej prawidłowo i tworzyć drzewostany, które będą stabilne i które wytrzymają no, tą zmieniającą się pogodę, te warunki i to, co może nas czekać. No, my możemy tylko jakby wyprzedzać niekorzystne działania z lepszym lub gorszym skutkiem, bo każdy popełnia błędy, ale no uczymy się na nich. No już wiemy na przykład, że jeżeli coś zrobimy źle, no to już w następnym roku tego nie zrobimy. Coś poprawimy, coś ulepszymy i po to są, nie wiem, i jakieś szkolenia organizowane dla leśników. Sam prowadzę takie szkolenia dla moich leśniczych, przekazuję im swoją wiedzę, bo im będziemy więcej wiedzieć, im więcej jakby z większą ilością spotkamy się problemów po drodze, to mamy od razu lepsze rozwiązania. No, pierwszy problem, jak się pojawia, to zawsze długo myślimy nad nim, co zrobić. To trwa. Ale ten problem, że się pojawi w przyszłym roku, to już mamy wypracowane procedury, wiemy dokładnie, jak szybko działamy i to się sprawdza. Jak możemy się przejść do lasu, zobaczymy, że są piękne drzewostany. Coraz starsze tych lasów przybywa, w związku z tym naprawdę zapewnimy ten las dla przyszłych pokoleń. I chcemy też, no jak my przejęliśmy lasy po poprzednich leśnikach i poprzednim pokoleniu, to chcemy też przekazać to jakby następnym pokoleniom, żeby no, ktoś nie powiedział, że coś zrobiliśmy źle, tylko że działamy dla dobra wszystkich.
2: Głównie chodzi o to, by urozmaicić i zwiększyć odporność lasów. A z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin rozmawiała Emilia Czerniejewska. Dziedzic takie imię dostał dom przypułkowy, który został pomnikiem przyrody. Pokaźnych rozmiarów drzewo rośnie na granicy gminy Krzymów i Konina, a dokładnie w Parku Brzezińskim. Niewątpliwie zwraca na siebie uwagę.
3: Tomasz Piaseczny, prosto spod tego pięknego pomnika przyrody.
4: Dzięki wnioskowi wspólnemu mieszkańców Brzeźna i Konina, bo wnioskodawcami tutaj oznaczenia tego dębu jako pomnika przyrody i zmieniania jego statusu prawnego był Leszek Staszak z Brzeźna i ja jako mieszkaniec Konina.
3: Jak wyglądała ta cała procedura? Dlaczego? Skąd w ogóle pomysł na zrobienie z tego dębu pomnika przyrody?
4: Teren, na którym się znajdujemy, to jest lasek między Koninem, osiedlem Wilków, a Brzeźnem. Jest to miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców, gdzie tutaj słychać piękny śpiew ptaków i ludzie bardzo często spacerują z psami, jeżdżą na rowerach, użytkują użytkują ten teren po prostu rekreacyjnie. Na tym terenie znajdują się trzy takie dęby, no i ze względu na to, żeby zaznaczyć, że jest to teren taki rekreacyjny i cenny dla społeczności, zarówno Brzeźna, jak i Konina, zdecydowaliśmy się złożyć wniosek, aby jeden z tych dębów został pomnikiem przyrody. Jest to istotne ze względu na to, że teren ten przez niektórych jest traktowany jako rezerwa gospodarcza, no i również ze względu na to, żeby zwrócić uwagę na fakt, że są to tereny ważne dla mieszkańców, istotne społecznie, zdecydowaliśmy się złożyć taki wniosek o ustanowienie dębu, który nosi imię teraz Dziedzic, pomnikiem przyrody.
1: Dlaczego Dziedzic?
4: Dlatego, że te tereny sąsiadujące z lasem należały do Dziedzica. Mamy tutaj w pobliżu pałacyk. Historycznie po prostu one związane są z tym Dziedzicem, tutaj z rodziną. Wiemy, że tam, gdzie jest szkoła podstawowa, budynek wyremontowany dopiero co, pałacyk ma też tą historię i jako, że ten dom nawiązuje tak ładnie swoją nazwą do tego, tak ta nazwa nawiązuje do tego faktu, uznaliśmy jako wnioskodawcy, że będzie ona odpowiednia, nieoderwana od tych terenów, podkreślająca pewną historię tych terenów i również to, że jest tutaj ten dom długo, bo jego wiek określany jest na około 250 lat.
1: Jak już znamy wiek, to opowiedzmy naszym słuchaczom, jak on wygląda.
4: No, dąb jak dąb, kawał drzewa. Jego wysokość przez dendrologów została określona na około 28 metrów. W obwodzie mamy 4 metry. Były tutaj dzieci ze szkoły podstawowej i wiemy, że potrzeba około 4, chyba trzecio czy czwartoklasistów, żeby ten dąb objąć. I rozpiętość korony, z tego co pamiętam, między 16 a 18 metrów. Także jest to kawał drzewa, jak na dąb. Ono jeszcze na pewno urośnie, no ale no stanowi tutaj niewątpliwie atrakcję.
1: Długo czekaliście na podjęcie tej decyzji?
4: Dokładnie nie pamiętam, było to kilka miesięcy. Procedowanie takiego wniosku wygląda w taki sposób, że wniosek składa się do Rady Gminy, na której terenie znajduje się dąb, czyli tutaj w tym przypadku była to Rada Gminy Krzymów. Rada Gminy występuje o opinię leśników, musi przeprowadzić badania, jeżeli wyraża pozytywną opinię wstępną, gmina zleca badania dendrologiczne i prosi o taką rekomendację, czy konkretne drzewo nadaje się, spełnia kryteria określone przepisami, aby być pomnikiem przyrody i po uzyskaniu tych dokumentów, nie jestem pewien, czy jeszcze z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie jest potrzebna opinia i po uzyskaniu tych dokumentów Rada Gminy podejmuje decyzję o ustanowieniu takiego drzewa pomnikiem przyrody i nadaniu mu imienia. Tutaj akurat jako wnioskodawcy mogliśmy coś zaproponować. Rada Gminy mogła wybrać swoje imię, ale przychyliła się do naszego wniosku. Trwało to wszystko, myślę, że około pół roku, może troszkę ponad pół roku.
1: Oprócz tego, że jest teraz wyróżniony, czy jakieś przywileje ma z tego tytułu?
4: Przywileje ma takie, że no jest chronionym obiektem takim przyrodniczym, chronionym prawnie, czyli nie można go bez powodu wyciąć, nie można się go pozbyć. Są bardzo ściśle określone warunki, na jakich takie drzewo można wyciąć i bardzo trudno jest je spełnić. No poza tym gmina, bo to gmina ma obowiązek o to drzewo dbać, czyli podcinać, podpierać i dbać o dobrostan tego drzewa.
1: Zachęcamy do odwiedzania oczywiście mieszkańców gminy Krzymów, Konina i nie tylko.
4: Tak jest, zapraszamy, zachęcamy. Mamy tutaj też klub PTTK w Koninie, który bardzo często organizuje wycieczki. Jego przedstawiciele byli też tutaj na przybiciu tabliczki, także myślę, że na pewno będzie to stały punkt teraz na mapie i na drodze tych wycieczek, ale jak najbardziej zachęcam w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców, którzy tutaj obcują z przyrodą, bo jest to kawałek lasu, który naprawdę daje bardzo dużo radości. Wszyscy mieszkańcy Wilkowa i wielu mieszkańców Brzeźna mamy blisko, to nie są duże odległości, także no ja na ten dąb patrzę bardzo często i cieszę się, że on tutaj stoi.
1: Super, gratuluję inicjatywy, bardzo fajny pomysł. Myślę, tym bardziej, że w naszej okolicy jest, no to tak jak powiedziałeś wcześniej, jest trochę tych pomników przyrody, koło szkoły mamy kilka, mamy jeszcze na innych działkach zlokalizowanych na terenie gminy Krzymów, dlatego warto nas odwiedzać i podziwiać te piękne drzewa.
2: Z Tomaszem Piasecznym rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska. SK2.
5: Magazyn lokalny.
2: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam na informacje z Konina i okolic. Niemal 250 dzieci z powiatu konińskiego znajduje się obecnie pod opieką rodzin zastępczych. Liczba dzieci kierowanych do pieczy zastępczej z roku na rok niestety nie maleje. Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie robi co może, by każde dziecko znalazło opiekę. Jak funkcjonuje piecza zastępcza w powiecie, zapytałam starostę konińską Katarzynę Fryzę, Elżbietę Sroczyńską z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Zofię Walkowską, wieloletnią mamę zastępczą z Brzeźniaka.
6: Powiat koniński jest powiatem, który dobrze poradził sobie z tematyką pieczy zastępczej i opieką nad dziećmi, które trafiają do takich rodzin. Rzeczywiście powiat koniński globalnie patrząc jest powiatem, który dobrze sobie poradził z tematyką pieczy zastępczej. Nie mamy, co jest dobrym, uważam, sygnałem, nie mamy żadnego dziecka, które jest w instytucjonalnym domu dziecka i dbamy o to, żeby zarówno przygotowanie potencjalnych kandydatów do rodziców zastępczych, do roli rodziców zastępczych, jak również praca z tymi dziećmi, praca w szkołach, praca w tych środowiskach była cały czas prowadzona, była cały czas taka, powiedzmy, aktualizowana pod względem ewentualnych zagrożeń, ale i też pod względem plusów, które pojawiają się, nowych tematów, nowych być może środków finansowych, nowych kierunków rozwoju, w taki sposób, żeby zarówno ci rodzice, jak i te dzieci tworzyły dobrą rodzinę, a dzieci przede wszystkim miały wzór do naśladowania.
7: Elżbieta Stolczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
2: Jak wygląda teraz sytuacja w Powiatowym Centrum, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą? Ilu w tej chwili dzieci przebywa w pieczy zastępczej? Czy w dalszym ciągu jest to duży problem, jeżeli chodzi o opiekę dla tych dzieci?
7: Tak, to jest problem. Rodzin w tej chwili mamy dosłownie na koniec maja, posłużę się tutaj, 135 i w pieczy mamy w tej chwili 247 dzieci. Takie są liczby. Połowa z tych dzieci to są dzieci, które są w rodzinie spokrewnionej i niezawodowej. Pracujemy z 18 rodzinami zawodowymi, w tym mamy 5 rodzinnych domów dziecka i ważne 3 rodziny specjalistyczne, czyli rodziny, które specjalizują się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, z dziećmi specjalnymi potrzebami. To jest bardzo ważne, ponieważ trudno pozyskać jest opiekunów, rodziców zastępczych dla dzieci w ogóle, a jeżeli jeszcze dodatkowo dzieci mają sprzężone duże niepełnosprawności, to sprawa jest jeszcze trudniejsza, ale udaje nam się to. W tej chwili trwa kolejny cykl szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szczęśliwie tych kandydatów mamy. Skąd? No, z dobrej pracy, z dobrej praktyki, z siania tej informacji, z faktu, że rodziny, które z nami pracują od wielu lat, przyprowadzają nam kolejnych kandydatów, bo to jest tak pęczkuje. To jest najlepsza reklama, najlepsze źródło pozyskiwania kandydatów, bo oni mają i wiedzę, i rekomendacje. Prowadzimy szkolenia, staramy się utrzymać rodziny istniejące, bo to też jest ważna praca. Rodziny to ludzie podlegają różnym sytuacjom, procesom, wypalają się. To są trudne momenty, to jest w ogóle ciężka praca 24-godzinna. Więc na razie nie mamy takiego problemu, żebyśmy odpowiedzieli sądowi czy kuratorowi, nie mamy dokąd dziecka zabrać, niech czeka w domu, aż się sytuacja wyjaśni. Zabieramy dzieci natychmiast i rodziny, które z nami pracują, te dzieci przyjmują. Ale problem jest generalnie. Cały czas, to jest bardzo wrażliwy temat, cały czas musimy dbać o rodziny istniejące, cały czas musimy pracować nad tworzeniem nowych rodzin, ponieważ powiat koniński nie ma innej alternatywy. Nie pracujemy placówkami, nie umieszczamy dzieci w instytucjach, które w pewien sposób są łatwiejsze do prowadzenia, tak? Więc musimy dbać o to, żeby nam się to nie rozsypało. I to jest wielka robota rodzin zastępczych. Ze strony Powiatowego Centrum, powiatu w ogóle konińskiego, też praca musi być odrobiona i duża wykonana, bo musimy służyć rodzinom wsparciem. Koordynatorzy pracują na co dzień, dosłownie w niedzielę i święta z każdą rodziną. Są do dyspozycji. Wspieramy w transportach, specjalistach, nie wiem, lekarzach, tam gdzie możemy ulżyć rodzinie. Organizujemy wypoczynek dzienny. Wypoczynek, kiedy rodzina chce lub musi po prostu odpocząć i wziąć urlop. organizujemy wypoczynek letni dla dzieciaków, tak żeby rodzice zastępczy no, mieli chwilę wytchnienia, bo oni też przecież mają prawo do czasu wolnego albo do bycia tylko z własną rodziną. Także powiat koniński wspiera też różnymi narzędziami, bo to jest ważne, żeby wspierać, żeby przyznawać świadczenia, żeby reagować na potrzeby, na remonty, na środki finansowe, które służą na przyjęcie nowych dzieci, żeby zorganizować dom, żeby kupić najpotrzebniejsze rzeczy. I to wszystko są narzędzia po stronie samorządu, które rodziny znakomicie wspierają. No i najważniejsze, rodziny to partnerzy powiatu. To nie wykonawcy zlecenia, to nie usługobiorcy, to partnerzy. To oni są najważniejsi, bo bez nich nasze najlepsze nawet zasady pracy, jakieś wytyczne, no nie są do zrealizowania. Jesteśmy po prostu pomocą i jakby taka jest nasza rola, żeby ulżyć, zorganizować i stworzyć jak najlepsze warunki dla rodzin do ich pracy.
8: Zofia Walkowska, prowadzę rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego od 25 lat, Brzeźniak, gmina Golina.
9: Ilu w pieczy zastępczej ma pani dzieciaczku?
8: Mamy czwórkę dzieci, teraz ja mam osobiście czwórkę dzieci, troje rodzeństwa i jedno pojedyncze dziecko. Jak to w pogotowiu? Zmienia się zawsze ilość dzieci w zależności od potrzeb. Zawsze jestem otwarta na pomoc rodzinom.
9: A jak to wygląda? Czy na przykład dzwonią do pani z PCPR-u właśnie, że są jakieś dzieci, wtedy trzeba reagować? W przypadku, gdy ma pani możliwość, żeby jeszcze jakieś dziecko wziąć, jak to wygląda tak dla osób, które jeszcze są przed ewentualnym wyborem pieczy zastępczej?
8: Zawsze jest to piękna oprawa, że tak powiem, związana z przybyciem do nas koordynatora i panią kierownik pieczy zastępczej, panią Dorotę Kaźmierczak witam. No i ustala ze mną, czy jest taka możliwość, czy się zgodzę, bo wiadomo, że w pogotowiu rodzinnym to jest takie, że tak powiem, większe zadanie, bo trzeba w krótkim czasie wszystko ogarnąć, ta sprawa opiekuńcza, zabezpieczenie wszystkiego, co potrzebuje dziecko, zdiagnozowanie potrzeb dziecka. No i tak to się odbywa. Zawsze jest ustalona z góry, że jest takie dziecko, to znaczy z góry, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, że jest takie dziecko, czy tam rodzeństwo, czy ja przyjmę, jak mam miejsce.
9: Jak wygląda takie pierwsze dni, bo one są kluczowe w momencie, gdy dziecko znajduje opiekę u państwa. Czy te dzieci reagują w różny sposób? Jak to wygląda tak z perspektywy pani ogromnego doświadczenia jako mamy zastępczej?
8: Różnie to bywało i różnie to bywa. Zawsze jest to jakaś trauma dla dziecka, która opuszcza własny dom, swoje własne miejsce, zabawki, podwórko, klasę, a jak nie to przedszkole, w zależności jaki jest wiek dziecka. Jest to najtrudniejszy dla mnie dzień przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej. Natomiast kiedy odchodzi dziecko, kiedy już, jak to się mówi, tak jak w klasie coś zrobiłam, coś oni zyskali, czy one zyskały, to dla mnie to jest wielka radość, że mogłam pomóc, mogłam zapobiec jakimś sytuacjom, które są niekorzystne dla środowiska dziecka. Także bardzo się cieszę, jak odchodzą. Natomiast pierwszy dzień to jest najtrudniejszy. No i pierwsze dni, żeby to wszystko jakoś poukładać, dziecku pomóc przejść. A było różnie. Było różnie. Niektóre dzieci się nie odzywały, niektóre dzieci się chowały pod stół, niektóre dzieci płakały. No to wszystko jest wpisane w emocje, które towarzyszą dziecku.
9: Czy na każdym etapie możecie liczyć państwo na pomoc, na wsparcie PCPR-u?
8: W każdej sytuacji. Wszystko odbywa się w zespole. Zawsze, jeżeli ja potrzebuję, to dzwonię do pani koordynator, do pani kierownik. Przyjeżdżają na miejsce. Nawet taka sytuacja była, że niejednokrotnie w nocy przyjechała pani koordynator czy pani kierownik sama. Jak były takie trudne sytuacje, to zawsze mogę liczyć na wsparcie.
9: Jest pani w stanie powiedzieć, ilu tak mniej więcej dzieci do tej pory znalazło opiekę u pani?
8: No to mój mąż nieżyjący to miał statystykę w głowie, a ja tak myślę, że między 150 a 200 to już nasz dom, że tak powiem, odwiedziło i przyjeżdżają nas odwiedzać, dziękować, zapraszać. W tym roku jesteśmy zaproszeni, jestem zaproszona na ślub mojej podopiecznej. Także cieszy się mnie bardzo, jak rodzą dzieci, jak zakładają rodziny, jak mówią: ciocia, ja tak gotuję jak ty, albo jak wujek. Także super.
2: Podsumowując, łącznie w powiecie konińskim opiekuje się dziećmi 135 rodzin zastępczych. Większość to członkowie rodzin dzieci. 18 rodzin jest zawodowych, a 3 zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami. Od kiedy na Placu Wolności pojawiły się ogródki, które zajmują część chodnika, kierowcy muszą zwracać szczególną uwagę w tym miejscu, ponieważ obowiązuje tam strefa zamieszkania.
10: Letnie ogródki na Placu Wolności. Ten teren jest objęty tak zwaną strefą zamieszkania. Przed wjazdem tutaj na Starówkę są stosowne znaki mówiące o tym, że pieszy może poruszać się po całym terenie w każdym kierunku. Przechodzić przez Plac Wolności, wszystkie ulice w tom i z powrotem i pierwszeństwo ma pieszy. To kierowcy pojazdów muszą zwracać szczególną uwagę na poruszających się pieszych. Także apel do tych wszystkich, którzy po tej strefie poruszają się, aby czynili to rozważnie. Mówię tutaj zarówno w stosunku do pieszych, jak i do kierowców, bo ciąży szczególnie na kierowcach tutaj obowiązek udzielania pierwszeństwa pieszym. W związku z tym ogródki, które są na chodniku postawione, są tym elementem, bo wyszliśmy naprzeciw naszym przedsiębiorcom, którzy rozwijają się na Starówce, ale na to, o to nam przecież chodziło, żeby mogli wyjść w przestrzeń miasta i takim elementem pobudzającym życie właśnie tej części miasta jest utworzenie ogródków przez restauratorów. Stąd też potrzeba miejsca powoduje to, że jest zajęty chodnik, co nie znaczy, że pieszy jest spychany na ulicę, bo tam de facto ulicy nie ma. Jest to cała przestrzeń, która jest do dyspozycji pieszych. I stosowne czynsze, choć z pewnymi upustami, one są pobierane przez miasto w związku z tymi ogródkami, bo jest to zajęta część miasta na działalność gospodarczą. Także myślę, że z tego tytułu mamy bardzo fajny pożytek dla wszystkich.
2: Tłumaczy prezydent Konina Piotr Korytkowski i dodaje, że ze względu na spory ruch w tym miejscu trzeba zachować szczególną ostrożność. Muzeum w Zakopanem będzie współpracować z Koninem. Powodem jest życie i twórczość znanej konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej. Członkowie konińskiego PTTK odbyli w tym celu wizytę do muzeum, odwiedzając też miejsca, o których pisarka wspomniała w swojej powieści Róża bez kolców. Podczas konferencji podsumowali to spotkanie. Oto jego fragmenty. W kolejności usłyszycie Wandę Gruszczyńską, Krzysztofa Łyjaka i Michała Gruszczyńskiego.
11: Założenia wyprawy z Zofią i Różą bez kolców, bo trzeba powiedzieć, że główną jakby osnową tego wyjazdu była Róża bez kolców, czyli książka, którą Zofia Urbanowska pisała kilka lat. Najpierw wydawała ją w wieczorach rodzinnym odcinkowo, w wieczorach rodzinnych w warszawskim czasopiśmie i cele były takie: przypomnienie Zakopiańczykom dorobku Zofii Urbanowskiej, zapoznanie uczestników wyprawy, bo uczestników wyprawy było 35, z czego dwoje z Poznania, troje z Wrześni i jeszcze 4 osoby z Bydgoszczy, a pozostałe osoby z Konina i okolic. Z opisanymi w Róży bez kolców miejscami i bohaterami książki, podtrzymanie współpracy z Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Chcieliśmy poinformować, że już kilka lat temu, właściwie w zeszłym roku, 2 lata temu, przekazaliśmy do Muzeum Tatrzańskiego zabytkowe narty i ekwipunek. Będzie to prawdopodobnie wystawione w obecnie dodatkowej filii narty i taternictwo, bo Muzeum Tatrzańskie już ma zakupioną willę i w tej chwili remontuje i to będzie dodatkowa ekspozycja, chyba 14. filia Muzeum Tatrzańskiego. przypomnienie korespondencji Zofii Urbanowskiej do warszawskich gazet. Tych korespondencji było kilka w latach 1889-92 i także publikacji członków rodziny Sikorskich. Te wszystkie publikacje dokumentowały tworzenie Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Tatrzańskiego, Szkoły Pani Jadwigi Zamojskiej, Szkoły Przemysłu Drzewnego, która potem się rozdzieliła na Szkołę Artystyczną imienia Kenara. W tym roku jest 150-lecie obydwu sztuk. Mieliśmy zaszczyt oglądać wystawę 150-lecie budowlanki, czyli tej szkoły, która już też istnieje 150 lat, a na jesieni będzie 150-lecie szkoły Kenara, bo obie te szkoły mają jedne korzenie. Warto też dodać, że absolwentem Państwowego Liceum Technik i Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara był Krzysztof Łukaszewski, który pochodził z Koła, a tutaj w Koninie uczył w konińskich szkołach w latach 1962-70. Później w międzyczasie wyrzeźbił popiersia patronów szkół, między innymi szkoły numer 1, czyli Zofii Urbanowskiej, Tadeusza Kościuszki w pierwszym liceum, również szkoły numer 7, z tym, że to popiersie chyba jest tylko w piwnicach. Wyżywał się w ceramice, czyli tworzył takie ceramiczne ściany. Zachowało się z tego dorobku niewiele. Mamy Dom Kultury nasz, tutaj ma zachowane jeszcze ceramiki, które kiedyś zdobiły gabinet dyrektora, a pozostałe raczej są już tylko na zdjęciach. No i oczywiście jednym z celów było przekazanie listu polecającego panu dyrektorowi i zaznaczenie obecności Zofii Urbanowskiej w Zakopanem.
12: Mieliśmy przyjemność na pięknej sali audiowizualnej w Muzeum Palace spotkać się jako nasza delegacja. Przybył również pan doktor Michał Murzyn, który jest dyrektorem wszystkich oddziałów Muzeum Tatrzańskiego, czyli tym takim, powiedzmy, najgłówniejszym. Nie? I list od pana prezydenta został uroczyście odczytany. Tak, dodam tylko, że dlaczego to jest obiekt muzealny? Jest to obiekt muzealny z tego względu, że w czasie II wojny światowej zaanektowali go Niemcy, gestapowcy konkretnie, na swoją siedzibę i tutaj mieściła się tak zwana później katownia Podhala. Kierował tym Obersturmbannführer Weissmann, który sam osobiście często przesłuchiwał różnych więźniów, które na Podhalu konspirowały i walczyły z tym okupantem niemieckim. Jeszcze dodam taką prywatę, że brat mojego dziadka, który w czasie wojny był porucznikiem Związku Walki Zbrojnej na terenie Chabówki, pracował na kolei i odpowiadając za odcinek Sucha Beskidzka Chabówka, tam jako porucznik wojska zorganizował swoją tam komórkę taką, ale niestety przez jednego z działaczy Konfederacji Tatrzańskiej został zadenuncjowany tam w sierpniu 1942 roku, więziony, katowany. Jego wspomnienia i opis jego właściwie i działalności i późniejszych czasów przekazałem osobiście też do muzeum właśnie Palace z podziękowaniem. Przeżył w każdym razie. To był bardzo cenny człowiek i bardzo go szanowałem. Teraz może przejdę do tematu, co myśmy tam zobaczyli. W skrócie powiem, na czym się skupiliśmy. Skupiliśmy się przede wszystkim na odwiedzeniu najważniejszych takich miejsc, które jeszcze w czasach Zofii Urbanowskiej, kiedy ona tam przebywała, kiedy one już istniały albo za chwilę miały się pojawić, a które są miejscami takimi zabytkowymi. I takim miejscem zabytkowym przez nas odwiedzonym był Czerwony Dwór była jedna z najstarszych w stylu zakopiańskich takich chałup przy ulicy Kościeliskiej, Willa Cicha, którą obejrzeliśmy tylko i wyłącznie z zewnątrz, bo to ona nie jest jakimś oddziałem Muzeum Tatrzańskiego, natomiast oddziałem Muzeum Tatrzańskiego jest Willa Koliba. Willa, która była zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza. Z willi Koliba, którą też no, warto zwiedzić, bo to jest piękne miejsce. Przeszliśmy do słynnego, zabytkowego kościółka, wybudowanego przez księdza Stolarczyka, osobę pierwszego proboszcza Zakopanego, który no, wprowadzał tam i górali do katolicyzmu zapędzał, jak to sam mówił. I tam przy kościele znajduje się sławny, znany cmentarz na tak zwanym pęksowym brzysku, gdzie pochowane są osoby bardzo znaczące dla Zakopanego, no, począwszy właśnie od wspominanego księdza Stolarczyka poprzez Tytusa Chałubińskiego, który no, uważany jest za tego, który turystów w Tatry sprowadził, poprzez Sabałę, jego takiego towarzysza wypraw i bajarza góralskiego, poprzez innych ludzi związanych bezpośrednio z samym Zakopanem, i czy to artystów, czy to rzeźbiarzy, czy też spinaczy pierwszych i tak dalej. Stamtąd też udaliśmy się do nowego kościoła, który jest no, znacznym powieści Róża bez Kolców. Rozgrywa się tam ostatni rozdział i to dla samej Róży bez Kolców, powiedzmy, ten kościół jest ważny. Oprócz tego odbyliśmy wycieczki do Doliny Strążyskiej. Na końcu tej doliny jest Siklawica, słynny taki wodospad, i przeszliśmy do Doliny Białego. Doliną Białego zeszliśmy z powrotem do Zakopanego. Następną wycieczkę, taką bardzo istotną, bardzo ze względu na to, że tam pierwsze rozdziały Róży bez Kolców się rozgrywają, była wycieczka do Doliny Kościeliskiej. W Dolinie Kościeliskiej zaczęliśmy od Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia. Proszę Państwa, to jest niesamowite, nowo wybudowany obiekt, w którym wizualizacje są tak poczynione, zrobione w tak nowoczesny sposób i zawierają taką ilość informacji, którą po prostu nie sposób jest to w jakimś nawet nikłym procencie tego zapamiętać. Jest niesamowite, po prostu zostaje z tego pewne wrażenie tego, co działo się przez miliony lat z naszą planetą, jak kształtowały się góry, jak kształtowały się kontynenty i jaką masę informacji musiano tam zgromadzić i ją po prostu usystematyzować na podstawie nikłych czasami poszlak, zebrać to wszystko w jedną taką informację, czy w ten zbiór informacji. Przy każdym miejscu, które jest opisywane w Róży bez Kolców, zatrzymujemy się, nawiązujemy do tego, co tam bohaterowie w danym momencie przeżywali, i również no, opowiadamy historie, które wiążą się z tym miejscem. Tu jest akurat brama Kantaka, to jest Kazimierz Kantak, był wielkopalaninem, był również posłem do Sejmu niemieckiego, czyli pruskiego, i tam walczył o sprawy i Wielkopolski, również tam Podhala, z Podhalem bardzo mocno związany. Kończy się wejściem do tak zwanej Smoczej Jamy. Ta Smocza Jama to jest jaskinia, która ma wlot i wylot. I jak wchodzi się właściwie wylot, który znajduje się poniżej, lekko się w tej jaskini podchodzi do góry i schodzi się z drugiej strony już bardzo łagodnie po hali. Z wąwozu Kraków przeszliśmy jeszcze do miejsca właściwie, gdzie szlak skręca do doliny, do jaskiń Mylnej, Raptawickiej i Obłaskowej.
13: Proszę Państwa, w zasadzie teraz czas na przedstawienie takiego pewnego klubu pobytu w Zakopanem, związanego bezpośrednio z zaproszeniem przez Muzeum Tatrzańskie, a mianowicie zaprezentowaniu Zofii Urbanowskiej w Muzeum Palas, które w tej chwili jest taką jedną z ważniejszych miejsc, centrów muzealnych, które posiada wspaniałą salę audiowizualną i która została nam udostępniona na zaprezentowanie Zofii Urbanowskiej i jej dokonań związanych z Zakopanem. Grono uczestników to jest nasze, ale oprócz tego było to grono wzmocnione, uzupełniane Zakopiańczykami, ale z kolei również i osobami towarzyszącymi. O dyrektorze już mówiliśmy. Drugą osobą bardzo ważną dla tego naszego przedsięwzięcia to pani dyrektor filii Muzeum Filii Literackiej, filii, której głównym bohaterem jest Kornel Bakuszyński, ale faktycznie w chwili, której wydarzenia wszelkie literackie się odbywają i na liście literatów oczywiście bogatej jest szereg osób i na tej liście literatów, które mogą być zaprezentowane w Zakopanem przez Muzeum Tatrzańskie, to właśnie jest to miejsce, czyli filia literacka. Pojawiły się informacje o wkładzie Urbanowski w dzieło Oskara Kolberga, bo zostało opublikowane w latach 60. To faktycznie pierwsze takie potwierdzenie, pierwsze takie jeszcze pokazanie szersze, już popularyzujące te dokonania. Całość tych zachwytów, tych związków i dorobku Zofii Urbanowskiej związanej z Tatrami mogliśmy zaprezentować w bogatej prezentacji, bo wykład zatytułowany Konianka Zofia Urbanowska i Tatry. Faktycznie można byłoby jeszcze dodać, że pisarka Konianka to może byłoby jeszcze może lepszy przekaz i zwrócenie uwagi, co to za osoba, z czym związana, no bo wiemy, jakie bogactwo osób jest związanych z Zakopanem. No w każdym razie w ten sposób również pokazywaliśmy dorobek Zofii Urbanowskiej, jej osiągnięcia, jej związki i to, jaką pozycję taką w skali nawet ogólnopolskiej zajmuje, może zajmować, z którym się możemy poszczycić, bo prezentacja to pokazała w zasadzie pełne spektrum dokonań. Tych dokonań jeszcze raz kolejno pokrótce może je przedstawię. Mianowicie te takie trwałe dokonania, którymi możemy się szczycić. To raz ten pewien wkład w dorobek, w dzieło Oskara Kolberga. Akcent wspaniały był 11 listopada w zeszłym roku, kiedy faktycznie mogliśmy to zaprezentować w pewnej formie na uroczystościach związanych z Świętem Niepodległości. Z kolei następne osiągnięcie to korespondencje, które w ciągu kilku lat przesyłała do prasy warszawskiej, do Kroniki Rodzinnej, też bogate, pokazujące różne sytuacje w Zakopanem, działalność, dorobek pewien, to co się dzieje, nawet oczywiście Zamojscy tam się znaleźli, znalazły się szkoły, znalazły się różne przedsięwzięcia, oczywiście działania księdza Stolarczyka trafiało na łamy jednej z warszawskich gazet. Kolejny dorobek to jest niewątpliwie Zofia Róża bez kolców Zofii Urbanowskiej, ale jednocześnie też i było kilka jej artykułów prasowych, które ukazywały się w publikacjach skierowanych do młodzieży, też nimi się dzieliła i te doświadczenia swoje przekazywała, a faktycznie była osobą w gronie Zakopiańczyków w drugiej połowie XIX wieku. To Zakopane przeżywało swój rozkwit olbrzymi i wiemy, że na liście różnych wybitnych osób, które odwiedzały Zakopanego, to Zofia Urbanowska była w jakimś tam pewnym szeregu dalszym, ale znakomicie obserwowała życie, znakomicie w nim uczestniczyła, bo towarzyszyła wybitnym osobom, wyjątkowym, jak nawet określaliśmy tą osobę Józefa Sikorskiego jako wyjątkową postać w gronie wszystkich postaci, jakie się przewijały, obracały w środowisku warszawskim, ale i w środowisku zakopiańskim, to była wyjątkowa osoba, która miała swoją pozycję, która funkcjonowała w pełnym gronie, która właściwie ze wszystkimi się znała, bo jako i redaktor, jako i wydawca, jako i właściciel drukarni warszawskiej, to właściwie funkcjonowała w pełni w środowisku intelektualnym Warszawy i również intelektualnym Zakopanego.
2: A więcej informacji o wydarzeniach PTTK Konin dowiecie się ze strony towarzystwa.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Jest dziewiąta, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również jej ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna, który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończy Urugwaj.
2: Chwila po 9:00, a więc zaczynamy oficjalnie sobotę, zaczynamy wakacje, chociaż ja wiem, że nie wszyscy mają teraz wolne. Zaczynamy też radio śniadaniowe. W tym programie dzisiaj o planach na wakacje będzie sporo, ale będzie też kilka innych tematów, no i oczywiście najlepsze polskie hity. Było minęło na początek. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dwa dni odbledki na antenie Radia SK 2. No właśnie, te dwa najlepsze dni w tygodniu się rozpoczynają. Sobota, niedziela przed nami i bardzo się cieszę, że zaczynacie ten dwudzionek w towarzystwie naszej stacji. Michał Hanczak z tej strony. Będę wam grał najlepsze polskie hity na dobry początek tej soboty. No ale dobra, co tam dwa dni weekendowe? Dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych w naszym kraju, rozpoczęły się dwa miesiące wakacji. Jeżeli dobrze policzyłem, to dokładnie 66 wolnych dni przed nimi. Jakie plany na te wakacje? O tym dzisiaj w Radiu Śniadaniowym będzie bardzo dużo. Też możecie się swoimi planami mi pochwalić, na przykład nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK2. My z mikrofonem też ruszyliśmy w Polskę, żeby popytać przechodniów, co planują na wakacje, na urlop. No i zaczynamy ten przegląd planów urlopowych od mieszkańców Szczecina. Jakie plany?
1: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
2: A ja do Włoch lecę.
3: Koleżankę mam. Super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
4: Będę jechał z rodzicami na camping.
5: Mam rancho swoje w lesie i właśnie jadę po samochód.
0: Musimy się dowiedzieć, gdzie to rancho konkretnie. Może wpadniemy tam na jakiegoś grilla. Jak słychać, głównie przeważają plany na wakacje w Polsce i bardzo dobrze, bo Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza wakacyjna akcja, w której udowadniamy to, że nasz kraj naprawdę ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wypoczynek i góry, i morze, i Mazury. I wszędzie tam was wysyłamy do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli na weekend. Jeżeli macie ochotę wybrać się na taki weekend w luksusie, to po pierwsze uważnie nas słuchajcie, a po drugie zaglądajcie na sk2.pl, bo na naszej stronie internetowej do tej zabawy można się zgłosić. Kaśka Sochacka i T-Love już za kilka chwil, a teraz poparzeni kawą 3 w Radiu SK2.
6: SK2.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie mamy weekend, nareszcie mamy wakacje, no i nareszcie wystartowała trasa męskiego grania, o której jeszcze dzisiaj na pewno będę opowiadał. To oczywiście tegoroczny hymn od Igora Herbuta, Vito Bambino i Zali Wspaniałej. Ale teraz o innej wokalistce, która w tym tygodniu obchodziła urodziny i zrobiła prezent. Nie tyle sobie, co swoim fanom. Myślę tu o Cleo, do której już teraz wysyłam mnóstwo życzeń. A Cleo ogłosiła w dniu swoich urodzin premierę swojego nowego albumu. Konkretnie wystartowała przed sprzedaż, a płyta ukaże się we wrześniu. Ta płyta będzie nosiła tytuł Fantasmagoria. To jest przyszłość, ale my z okazji urodzin trochę cofniemy się w czasie, bo ja z Cleo trochę ostatnio rozmawiałem o jej czasach dzieciństwa. Jak wyglądał ten letni czas w jej szkolnych czasach?
2: Tak bardzo się cieszę. Tak bardzo jestem wdzięczna, że wychowywałam się, że moje dzieciństwo to było stricte lata 90. Wiesz, te interakcje z dzieciakami, bycie na podwórku, bądź też gdzie tam na południu się mówi na polu, tak? Do wieczora, gdzie te matki nam wołały tam po 21 czy po 22 z okna: do domu, wracajcie do domu. I myśmy nie chcieli wracać. A teraz jest ciężko wygonić te dzieci w ogóle na podwórko.
1: Albo jest też strach o te dzieci, że jak wyjdą, to coś im się stanie.
2: Coś im się stanie.
1: A jednak wtedy...
2: O Jezu, ile mi się stało tam. Moja mama to nawet nie wie. Jak gdzieś... Ile ja rzeczy robiłam. Ja też wychowywałam się na podwórku w centrum Warszawy. To łapałam myszy gdzieś po piwnicach. Boże, no teraz to człowiek by się przeżegnał. Mówi: dziecko!
1: Centrum jakie... Warszawy, no. Stolicy, to i tak. Ja w centrum Łodzi się wychowywałam na podwórku. Wyobraź, co tam
2: no
1: za szkołę
2: proszę.
1: Życia miałem.
2: Rozumiem.
1: Naprawdę.
2: Ale przynajmniej jesteśmy, wiesz, twardymi ludźmi.
1: Nic nam nie jest straszne. Nawet ten wielki upał, który w ten weekend mamy w całym kraju i to, że na przykład przy sobocie trzeba w tym upale sprzątać mieszkanie albo wykonywać jakieś inne domowe obowiązki. Cleo, oczywiście wysyłamy dużo życzeń z okazji urodzin, no i gramy jeden z jej hitów. Bardzo pogodny, wesoły, na dobry początek weekendu, Za krokiem krok. Eska.

0: Oczywiście, że to twoje radio, Radio SK2, które gra najlepsze polskie hity, między innymi od budki suflera. Tu Michał Hanczak, tu Radio Śniadaniowe, w którym w sobotnie poranki szukamy pomysłów na weekend. Ja wiem, że najlepszym pomysłem na ten weekend jest leżenie w cieniu i picie dużo wody. Uważajcie na siebie w ten upał, ale jeżeli ktoś jednak chciałby coś porobić, a jest na przykład z Krakowa, to może pomóc, bo dzisiaj na krakowskim Złocieniu taki piknik pod hasłem Uszy Jasia, kiedy to będzie można usiąść przy maszynie do szycia i przy wsparciu instruktorów uszyć poszewki na poduszki dla dzieci z krakowskich szpitali. Mówi Marcin Grygierek, koordynator tej akcji.
1: Szyć może każdy, naprawdę od małego do dużego. Nasi instruktorzy wszystko tłumaczą, wszystko pokazują. Szyć jest bardzo, bardzo, bardzo proste. W kilka minut naprawdę można uszyć piękną, wspaniałą, kolorową poszewkę.
0: Jak to mówią, tak trzeba szyć. A ten piknik dzisiaj przy ulicy Agatowej w Krakowie od godziny 11 do 18.30. Tylko dbajcie o to, żeby się nawadniać i mieć jakieś nakrycie głowy. Swoją drogą, oprócz tych poszewek, to jakby ktoś jeszcze tam uszył wielki hamak, na którym można poleżeć, to bardzo chętnie przyjmiemy. SK

0: Was? Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty o

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gorąco?

0: Podsiadło. W ten weekend dwukrotnie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, kończąc trasę obrotowy tour i dziś i jutro koncerty. No i na pewno tej nowości też nie zabraknie. To na błysk na antenie Radia SK2. Za chwilę 10 i newsy, a potem zagram wam m.in. wasz ulubiony ostatnio hit, bo to numer 1 wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Chociaż wcale nie stygnie, wręcz przeciwnie. Hit też gorący. Kuba i Kuba się pojawią, a głosować możecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jan Grzylaczyk, lubicie motocykle? A może bluesa? Jak tak, to mam dobre wieści, bo dzisiaj 20 zlot motocyklowy i koło bluesa w Kole nad Wartą. Dzisiaj od godziny 12 wielka parada motocykli, na niej motokonkursy czy pokazy. Dodatkowo organizatorzy oferują możliwość skorzystania z lotu helikopterem. No a później koncertowe emocje. Wydarzenie potrwa do jutra na Błoniach Nadwarciańskich.
13: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
14: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
13: Mówił Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. A ruszają wakacje, wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
15: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
13: A w całym kraju harcerzy planują w tym sezonie setki takich obozów.
16: Dwa razy uf. Uf, jak gorąco i uf, jak dobrze, że jest sobota, prawda? Tu Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony i kolejna godzina z Radiem Śniadaniowym. O tym, jak sobie radzimy w te upały, będzie za chwilę. Będą też porady od lekarza, no ale stygnie lato. Tak za chwilę zaśpiewają i zagrają Kuba i Kuba. Wcześniej Nie budźcie marzeń ze snu, to oczywiście wielki hit Ryszarda Rynkowskiego.

0: ale to był hit wiosną i latem 30 lat temu, w 96 roku, na sen Urszula na antenie Radia SK2. Te kultowe polskie hity i te najnowsze oczywiście wam gramy. Za kilka chwil Ania Dąbrowska, potem m.in. Metzner, czyli nowa twarz na polskiej scenie. Zagram jego hit pod tytułem Gotham. A nie Gotham, a piekarnik, tak można by było nazwać każde miasto i miasteczko w naszym kraju. Rzeczywiście fala upałów w Polsce. Jakie są wasze sposoby i rady na ten upał? Co robić?
1: Nosić krótkie ubrania i spodenki. Albo jechać nad jezioro.
2: No, wody się napić.
3: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
4: Pić dużo wody, chować się w cieniu i w najgorszy upał najlepiej nie wychodzić z domu.
0: I przy tym się zatrzymajmy, bo faktycznie lekarze potwierdzają. Jeżeli nie musimy, to w taki upał, ten największy, z domu nie wychodźmy, mówi dr Jerzy Wiliński.
5: Jeżeli mamy falę upałów, to staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Musimy stosować nakrycie głowy. Trzeba dużo pić, 2-4 litry nawet. Uzupełniamy elektrolity.
0: Ja tu jeszcze dodam od siebie, by pamiętać o wodzie nie tylko dla siebie, ale też dla swoich zwierzaków. Pamiętajcie, że one też tej wody znacznie więcej w te upały potrzebują. Teraz, żeby was troszeczkę orzeźwić, to po pierwsze puszczę wam wiatraczek. Nie wiem, czy od głośników trochę zawiało, ale może chociaż sobie wyobraziliście i was to ochłodziło. No i teraz zagram jeszcze Z tobą nie umiem wygrać od Ani Dąbrowskiej.

I tak całkiem przyjemnie płynie nam czas przy Darii Zawiałów na przykład. To Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie w tym roku jakiś hit wakacji, jakiś polski hit lata. Artyści zawsze marzą o tym, żeby zapisać się w historii muzyki na przykład taką piosenką, która będzie się kojarzyła z wakacjami przez kolejne lata i będziemy po nią sięgać, do niej wracać. W zeszłym roku był z tym trochę problem, bo nie mieliśmy takiej jednej piosenki, która byłaby takim hiciorem, który był absolutnie wszędzie. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Na razie, na początek lata, sięgnę po hit, który absolutnie takim hitem lata 2001 był. Mija właśnie 25 lat od premiery albumu Ad 4, ich troje, i hitu, który rzeczywiście podbijał wtedy wszelkie kurorty, dyskoteki, plaże, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było Powiedz, ale tym letnim hitem było Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Przez całe lato. Więc teraz mam nadzieję, że zrobicie odrobinę głośniej, będziecie dośpiewywać to przez całe lato, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w samochodzie, czy w domu, czy na przykład w miejscu swojej pracy. No i że wam też odblokuje jakieś wspomnienia, co robiliście latem 2001 roku, bo mi ten hit kojarzy się z wakacjami w Darłówku.

0: To jedna z naszych nowości. Artur Rojek zapowiada nowy album i to jest jeden z tych singli, które już znamy. W objęciach na antenie Radia SK2. Artur Rojek wystąpi na pewno tego lata podczas Top of the Top Sopot Festival, ale to dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Wcześniej, bo już jutro rozpoczynamy muzycznie wakacje nad morzem w Kołobrzegu, bo tam kolejny koncert w ramach SK Music Tour i bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli macie po drodze. Będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert i się z Wami, mam nadzieję, spotkać. Ale co tam ja? Najważniejsi są artyści. Jutro w Kołobrzegu wystąpią Bryska oraz zespół Ira. Także hitów dla każdego pokolenia tak naprawdę nie zabraknie. Wstęp oczywiście wolny.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
4: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Będę był to restaurantem.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2000.

0: 1499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: No i poklaskane. Jak zawsze przy hicie Piotra Rubika niech mówią, że to nie jest miłość. Klaskać można też dopingując piłkarzy na mundialu, chociaż akurat nie naszych, albo naszych radiowych piłkarzy, naszych słuchaczy, którzy pojawią się na PGE Narodowym już 4 lipca. Tam finał naszej mundialowej akcji JSK Karniaki Cup. Zbieramy drużynę, która tam właśnie pojawi się u boku Sławomira Peszko. Po pierwsze będzie mogła przybić z nim piątkę i się z nim poznać, a warto, bo to bardzo fajny człowiek jest, a po drugie jeszcze powalczyć tymi karniakami o 10 tysięcy złotych. Na czym polega ta zabawa? No na tym, że zgłaszacie się przez naszą apkę albo na sk2.pl, a potem próbujecie odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławomira Peszko zostało wygwizdane. Wszystkie szczegóły tej zabawy i nową zagadkę zawsze znajdziecie na naszej stronie. Zgłaszajcie się, bo jeżeli dobrze odpowiecie na antenie, to zgarniacie tysiaka i zaproszenie do Warszawy. Fundujemy nocleg dla 2 osób, no i oczywiście udział w tym finale, o którym wam wspomniałem, na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
13: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
14: Jak tak, to Allegro.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: I po reklamie. Jest 11, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych z akwaparku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
21: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
20: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
22: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
23: Przyjemnie, chłodniej od wody.
20: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
0: Spróbuję w Radiu SK2 zachować równowagę muzyczną, bo za chwilę Ewelina Lisowska i jej hit W stronę słońca, ale zaraz potem Kroplą deszczu od Gabriela Fleszara. A, i jeszcze będzie gorący duet ostatnich dni, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Warto z nami zostać, warto z nami rozpoczynać weekend. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Pewnie są tacy, którzy dzisiaj marzą o niejednej kropli deszczu. Pamiętajcie o tym, żeby niejedną kroplę wody przyjąć w te upały do swojego organizmu. Tu Radio Śniadaniowe, Radio SK2, Gabriel Fleszar za nami, a teraz wam zagram nowość. Bardzo to jest ładna piosenka i myślę, że nie tylko fani Dawida Kwiatkowskiego czy Margaret to docenią. Już wiecie, że ten duet za chwilę się pojawi na tej antenie. Zresztą swoimi głosami też się pojawią, bo trochę o tej piosence opowiedzą. Oni tak naprawdę już od dawna chcieli nagrać duet i nawet były jakieś próby, tylko ciągle się nie składało. Albo piosenka im nie do końca pasowała, albo po prostu terminy się nie zgrywały.
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
2: Bo wstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Jak dobrze, że pomysł tego duetu został doprowadzony do szczęśliwego finału. Chociaż tak naprawdę to może wcale nie jest finał, tylko dopiero początek. Później ci opowiem. To jest duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, który nie ukrywam, że z przyjemnością gram wam w Radiu SK2. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce. SK

Dzisiaj na pewno płynie w nas gorąca krew. Wszystko w las jest gorące i my jesteśmy rozgrzani przez te upały. Bajm na antenie Radia SK2, a teraz będziemy świętowali urodziny, piąte urodziny, które tak naprawdę w najbliższych dniach, bo 30 czerwca minie 5 lat, odkąd pojawiła się jedna z moim zdaniem najładniejszych polskich piosenek współczesnych. Tak to nazwijmy. No i jeden z hymnów męskiego grania, które absolutnie są cały czas w mojej topce. Jestem ciekawy, czy macie podobnie. I ciebie też bardzo. To był hymn męskiego grania 2021, a za tym hitem stali oczywiście Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Tegoroczna trasa właśnie ruszyła, początek w Żywcu. Dzisiaj kolejne koncerty i pojawi się oczywiście męskie granie orkiestra, tegoroczny skład, ale też Mrozu zagra koncert MTV Unplugged. Będzie Igo, będą dziewczyny z zespołu Lore, jeszcze specjalny koncert Tribute to Stanisław Sojka, a do tego jeszcze Zalia, Leon Krześniak, Raz, Dwa, Trzy. No rzeczywiście dużo się dzieje w ramach męskiego grania. Bądźcie czujni, bo my w Radiu SK2 mamy dla was karnety na tę trasę i niebawem kolejne do was trafią. A teraz rzeczywiście cofamy się do 2021 roku i gram wam i ciebie też bardzo.

0: piosenkami biły rekordy popularności. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym ja w ogóle mówię, to były takie składanki, na których pojawiały się znane bardzo hity i polskie, i zagraniczne, ale w polskiej wersji językowej, przerobione na piosenki dla dzieci, często po prostu tak przyspieszone dosyć znacznie, no i opowiadały o życiu Smurfów, Gargamela i tak dalej, i tak dalej. Polskie teksty do tych piosenek napisał m.in. Jacek Cygan i twórcy kabaretu Otto, także nie byle kto. No i też wykonywali te piosenki znani potem artyści, m.in. Jasia Jabłczyńska. Dla przykładu i dla odblokowania wspomnień teraz fragment jednego ze smurfnych hitów.
1: Dziki żał, dziki żał.

0: I przypominają się te czasy, kiedy człowiek był też takim smerfem. No a teraz po latach, jak spojrzy w lustro, to bardziej widzi Gargamela.
1: SK2. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: z góralską energią. Boję cię, kocham, to Depres. Tuż przed godziną 12, a po 12 zagram hit idealny dzisiaj, czyli w dzień gorącego lata, na czasie jak najbardziej. Czyli formacja Big Day. Będą też nowości, między innymi od Męskiego Grania czy Gipsa i Igo. A tymczasem pozdrowienia dla tych, którzy w drodze na zakupy, żeby się trochę schłodzić, na przykład w markecie, w dziale mrożonek. Pamiętajcie, że jak dzisiaj nie zdążycie zrobić zakupów, spokojnie można też jutro, bo jutro niedziela handlowa.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce. Pozytywne emocje.
10: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński.

0: Akcja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzelaczyk. Cały czas otwarta jest w Koninie wystawa pod tytułem Z linii autorstwa Natalii Wegner. Składa się ona z prac wykonanych w technice malarskiego kolażu. Konkretnie są to obrazy na papierze zrobione z tektury z wykorzystaniem papieru traktowanego akrylem, pisakami i pastelami olejnymi. Wernisaż prac Natalii Wegner można oglądać do 3 lipca w galerii CKIS Wieża Ciśnień w Koninie.
8: Jest 12, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce, w miejscowości Łękawica. Mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
9: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
8: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
10: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
8: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
11: Opowiem wam, że niektórzy z was mają naprawdę dobrze. Marzena napisała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, że napełniła basen na działce, taki ogrodowy, i że za chwilę do niego wskakuje. I to w ten weekend jest luksusowe wręcz miejsce, żeby słuchać ciągu dalszego Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Za chwilę o tym, jak weekend w luksusie spędzić za darmo, też wam powiem. Będzie o planach na wakacje, ale najpierw Sarah James. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Jeremi Sikorski, jego hit pod tytułem Wracam na antenie Radia SK2. Wróciły wakacje po roku, jak dobrze. No i wracam też do pytania was o wasze plany na te wakacje, bo dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w różnych miejscach. No i w Radiu Śniadaniowym sprawdzamy, co Polacy planują na urlopie, no a co ci młodsi Polacy planują zrobić z tymi dwoma miesiącami wolnego. Teraz o swoich planach opowiedzą mieszkańcy Krakowa.
1: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
2: Lubię pływać w morzu.
3: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
4: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
5: Mogę bawić się w piasku, no i plażować.
6: Będziemy spędzać wakacje na plecach zabaw.
0: Każdy plan świetny, trzymam kciuki za pogodę i za to, żeby udało się rzeczywiście wypocząć, bo to jest na urlopie najważniejsze, niezależnie od tego, gdzie go spędzamy. Można spędzać go w Polsce, zresztą Polska jest najfajniejsza i o tym mówimy w naszej wakacyjnej akcji, w której nie dość, że polecamy fajne miejscówki, wy też opowiadacie o swoich ulubionych miejscach w naszym kraju, ale też wysyłamy was do luksusowych 5-gwiazdkowych hoteli. Czy to w górach, czy to nad morzem, czy na Mazurach. Taki weekend w zasięgu ręki i waszej myszki, bo najpierw trzeba kliknąć na sk2.pl i się zgłosić. Można to zrobić nawet teraz, w przyszłym tygodniu kolejna szansa na taki weekendowy wyjazd do luksusowego hotelu. SK

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ten hit na żywo dziś na pewno wybrzmi w Żywcu w ramach pierwszego przystanku męskiego grania tegorocznego. Vito Bambino, Igor Herbut, Zaja oczywiście i hit pod tytułem Tańczę na antenie Radia SK2. Na męskie granie można u nas zdobywać karnety, ale w najbliższych dniach będziemy też mieli dla was bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Tam również Vito Bambino wystąpi, oprócz tego jeszcze Ewa Farna, bracia Kacperczyk i wielu innych artystów, których doskonale znacie z naszej anteny. No, gramy tu w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, wysyłamy was na najlepsze polskie koncerty. No i kochamy artystów. Między innymi Margaret, która za kilka dni będzie miała urodziny 30 czerwca. Skończy 35 lat. Chyba mogę to powiedzieć, bo to jest naprawdę super wiek. No i to jest w ogóle super babka, którą zapytałem o jej wspomnienia koncertowe, ale nie z jej koncertów, tylko z takiego pierwszego koncertu, na którym ona kiedyś była jako mała dziewczynka, mała Gosia, która jeszcze wtedy nawet nie wiedziała, że będzie kiedyś artystką.
2: No dobra, to mam takie wspomnienie z koncertem w Choszcznie, to było blisko tej mojej miejscowości, z której ja pochodzę. I pamiętam, że wtedy tam grał Szymon Wydra. I mi się w ogóle to nie podobało, bo on tak krzyczał na nas. On krzyczał na przykład, że ręce do góry. I ja sobie myślałam, a ja byłam taka w ogóle taką nastolatką dosyć, taką na przekór robiącą. I tak byłam, nie podniosę tych rąk teraz, jak on tak na mnie krzyczy. A teraz już zrozumiałam, o co chodziło. Teraz jakby już jestem po stronie Szymona, ale wtedy to mnie denerwowało, że on mi każe po prostu podnosić ręce.
1: I pewnie jeszcze kazał robić hałas. No to teraz zróbmy hałas dla Margaret. Wszystkiego najlepszego już teraz życzę. Urodziny w najbliższy wtorek, ale już teraz Margaret nam będzie życzyła miłego lata.

Ładna polska ballada jest całkiem dobrym sposobem na orzeźwienie w te upały, prawda? Zostańmy sami, to Demono na antenie Radia SK2. Ale na upały i na obniżenie stresu też jest bardzo dobra woda. Oczywiście w upały dużo wody pijemy, ale według naukowców przebywanie w pobliżu wody i patrzenie na nią przez 20 minut obniża poziom kortyzolu i wprowadza nasz mózg w stan całkowitego spokoju.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: I po reklamie.

0: trochę na przekór, Gibbs i Igo na początku wakacji wydali hit pod tytułem Ostatni dzień lata. Zresztą bardzo dobra to jest piosenka i to jest nowość, którą gram wam przed godziną 13 w Radiu SK2. Ostatni z hitów, który mam dla was dzisiaj w programie, ale oczywiście Radio SK2 gra dalej najlepsze polskie hity. Za chwilę Kamil Kowalski przejmie stery i on zagra wam Podejrze. Między innymi Jenny od Edyty Bartosiewicz, ale będzie też trochę mrozu na ten upał, czyli jego nowy hit Nie ma miejsca jak dom. Ja na razie do domu, ale jutro do Kołobrzegu. Widzimy się na SK Music Tour. Jeżeli ktoś ma blisko, to wpadajcie. Będzie Bryska, będzie Ira. No i powitamy wakacje. No i do usłyszenia też w kolejną sobotę w Radiu SK2. Michał Hanczak. Wyjątkowo żegnam chłodno.
1: SK2. Reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: I po reklamie.
19: Na zegarach 13 to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec oraz psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
20: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
19: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia, a prawie 35 stopni. Tyle dziś o 12 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce, a gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę. A to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
21: I tak jak powiedziałeś, Marcin, temperatura jeszcze w ten weekend nie powiedziała ostatniego słowa.
19: Zbliżymy się do 40, coś czuję.
21: Nie no, ja to na razie... No tak, no w sumie tak. Jeszcze 2 lata i będę miał 40.
1: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
1: SK2.
21: 40 też będzie stopni. Jeżeli komuś topią się japonki, spokojnie, to jest normalne. Ten weekend chcę pobić rekord gorąca, dlatego na ochłodę mam plan. Przejedziemy teraz przez most Avignon z kombiakiem, przywołamy w tej godzinie deszcz z mafią i zaczniemy wakacyjny sezon z Dawidem Podsiadło. Sezon na to, co najlepsze w SC2. Kowalski, witajcie na Polskie Hity.

0: właśnie w domu z Eską 2. W takie upały najlepiej siedzieć. Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. No właśnie, lepiej siedzieć w domu, a nie w lesie.
1: Eska 2.
0: Jest prośba, aby jeżeli można, to lepiej nie wchodzić do lasów. Tutaj proszą eksperci, bo ściółka jest sucha jak papier. I komar może zapłonąć.

Bryska i Obca, nie owca w SC2, a to już czarny koń Dawid Podsiadło, który zamyka swoje obrotowe koncertowanie. W SC2 otwieramy wakacyjny sezon mamawości. Dawid Podsiadło dopina wszystko mamarodowym, a czas ucieka. Jest druga, 0:05. 13:26.

0: barowe, mistrzowskie, tylko polskie w SC2, wakacyjne hity Lady Punk, kryzysowa narzeczona i Chorwacja, Anglia, Portugalia, Argentyna między innymi. Wszystko się już powoli spina w fazie grupowej, bo dzisiaj ostatnie mundialowe spotkania w fazie grupowej, potem kolejna faza, tak zwana pucharowa. A dzisiaj puchar należy się każdemu. Puchar takich zimnych lodów.
1: SK2.
0: Strzał w dziesiątkę. Zostańcie superbohaterami. Skoczcie do sklepu po lody. No, superhero za chwilę w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty w

0: Teraz tak na chmurce to na pewno byłoby bardzo przyjemnie zatańczyć. Z Aniołami, jak doda w SC2, najlepsze polskie hity, a za chwilę najważniejsze i tylko sprawdzone aktualne informacje, które przygotował Marcin Procki, który już tutaj biegnie. O 14.00 wszystko wam powie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Grzylaczyk, mamy weekend i nowe premiery kinowe. Na początek coś dla fanów superbohaterów, a w tym przypadku superbohaterek. Do polskich kin wejdzie Supergirl, czyli historia o początkach Kary Zor-El. Do tego włoski komediodramat Taki jest życie, o sardyńskiej walce z firmą deweloperską, czy thriller Guru. Macie w czym wybierać.
11: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskim. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na A6C na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazd. A dziś w nocy poznamy ostatni rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
0: Bardzo dobry dzień i bardzo również gorący. Jakie masz metody, żeby się schłodzić, przyjacielu drogi?
12: Ja szukam takich chłodnych pomieszczeń jak nasze studio.
0: O, albo samochód, dlatego włączajcie też klimatyzację, a my ruszamy razem z wami na wakacje. Po drodze zgarniamy tak: Karle Fernandez, Anie Karwan, Bledkę i inne.

0: Tak, Westa 2, ładujemy baterie. Te słoneczne i to wcale nie na chwilę. Grzegorz Chyży i Tab w SC2.
1: Mogę obiecać ci, że nic nie zmieni się.

Kira w SC2. Jak usiądziecie na rozgrzanej ławce albo rozgrzanym siedzeniu w aucie, to tak się reaguje. Gorącym krzykiem Iry w SC2. Ale też można krzyczeć z radości. W Eurojackpocie padła główna wygrana, czytam w internecie. Ktoś z Niemiec zgarnął prawie 88 milionów euro. SK2. Konto dostało pewnie udaru szczęścia. Lubię.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Te dźwięki brzmią jak takie przyciski od naszego pokładowego komputerka od Wehikułu Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: I lądujemy teraz w Krakowie. O, za oknem na szczęście nie ma takiego upału, jaki jest teraz. Dopiero robi się coraz cieplej. Ptaszki zaczynają świergotać i mamy wiosnę. Wiosnę kolorową, wiosnę pachnącą. I taką właśnie łapał ze swojego okna Marek Grechuta. I zamknął ją w swoim hicie Wiosnę z 1987 roku. Bohaterkę, o której teraz będzie śpiewał. Poczujcie jej świeżość.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień, wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Cortez. Hej wy, najlepsi słuchacze Skit 2, mam dla was nowość. Od Bledki gotowa. Bledka.
1: A mimo to nie wiem jak się czuć. Sucho mi jest na maksa w gardle, pytanie nie ma siły.
0: No ale w bitku jest siła. Tańcz Wesce 2 Bledka.

0: taki gorący numer, jak piasek pod stopami nie stygnie w gorącej polskiej dwudziestce, roztańczona Bletkę ze swoją nowością Westy 2. A za moment duet Liber Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: Alfa.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za

0: przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Numer, który zawsze śpiewa się swojej drugiej połówce po powrocie do domu ze dobrej imprezy. Zaopiekuj się mną i Rezerwat w SC2 najlepszych polskich hitów, do których wracamy po 15, a ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
5: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho 12 litrów. 1200 watów Parkside 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: I po reklamie.
2: Bardzo lubi 30 plus ten weekend. Tyle już pokazują praktycznie to w każdym zakątku termometry. Cień szuka cienia, klimatyzator prosi o klimatyzację, a w ST2 oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, tylko inne...

muzyczne błękitne niebo od Manamo. Już za chwilę Dawid Podsiadło także wpadnie i będzie męskie granie. Stachurski rozpoczyna tę zabawę ze swoim jedwabistym kawałkiem w SC2.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie ruszyła, bo to już wczoraj jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras koncertowych w Polsce, a to był jej hymn męskiego grania. Żywiołowo wystartowało to męskie granie w Żywcu. Dzisiaj na scenie między innymi Mrozu, Igo Zalia czy Vito Bambino, który przed wejściem na scenę męskiego grania co czuje?
2: Stres, oczekiwanie, radość.
3: SK2.
1: Radość też my wam chcemy sprawić. Słuchajcie uważnie SK2, bo w te wakacje mamy dla was podwójne karnety na męskie granie w SK2.

0: się tu.
1: Gasi upał lepiej niż wentylator. Igo w SC2. Mam dla was nowości jeszcze na ten skwar. Wyobraźcie sobie, że jak Kaśka Sienkiewicz spędzacie wakacje na łonie natury z SK2, a tu...

0: Kawałek, który zamyka każdą imprezę. Elektryczne gitary, no a potem wyłącza się prąd i jest koniec w SC2. Koniec. Leciał też na imprezie u Państwa Szczęsnych. Czytam tutaj w kolorowej dzisiejszej prasie. Widać, że bardzo się naprawdę kochają. Impreza z okazji 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych przejdzie do historii. Wśród plejady gwiazd, bo ich było mnóstwo, bawiła się Roxana Węgiel między innymi. Oto jeżeli było... To jeżeli na tej imprezie u Państwa Szczęsnych było aż tyle gwiazd, to ktoś zaufany musiał stać na bramce.
1: SK2. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
20: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
21: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
26: I po reklamie.

0: Chodzi o to, żeby w ten weekend dużo pić, ale nie szampana, o którym śpiewa Samach, tylko wodę, bo inaczej będzie error. Taki od Nataliny Kiele po 16, już za chwilę w ST2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml jedna plus jedna za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Jan Grzelaczyk. Cały czas trwa 20. zlot motocyklowy i koło Bluesa 2026 w Kole nad Wartą. Po wielkiej paradzie motocykli, na której były motokonkursy czy pokazy, czas na koncertowe emocje. Na scenie wystąpią Nie Pytaj, Zardzewiałe Pistolety oraz Paranoja. A na deser od godziny 22.30 Beans and Bullets. Wydarzenie potrwa do jutra na Błoniach Nadwarciańskich.
0: Odkochujemy się od obowiązków, od pośpiechu również i to jest idealna na to pora. Na zegarach 16. To co, razem pomalujemy świat i wehikuł czasu w tej godzinie, który zabierze nas tam w SC2, gdzie lato nigdy nie stygnie.

No to na chwilę teraz razem z Bajmem w S2 zaglądamy do lodówki, bo taki mi artykuł wyskoczył w internecie. Czego nie jeść, gdy 30 stopni temperatura nam przekracza? Czego nie jeść? Tłustych i ciężkich dań, fast foodów, solonych przekąsek i alkoholowych ochładzaczy, bo odwadniają jeszcze bardziej. SK2. To dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłkę oglądamy przy sałatce. Jak Cezar. A ty ze mną?

0: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
1: SK Karniaki Cup SK2.
2: Starczy dla taniem.

0: O, już teraz wiem, jak włączyć ten wehikuł czasu. To był Mysłowic, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No, w tym wehikule czasu pewnie wiecie i orientujecie się również, że wielu wykonawców sięga po starsze utwory, robi ich covery i tak właśnie było z tym numerem, który już za chwilę dla was zagram w SC2, z bardzo znanym numerem kolorowym, którego to wersję w 2025 wydała między innymi Goja. Posłuchajmy.

Bubu z albumu Spiekota, ale posłuchajmy, jak brzmi ten świat namalowany oryginalnymi kredkami przez 2+1. Świat z 1972.

Kręcą się jak wiatrak w upalne dni w SC2 najlepsze polskie hity na te wakacje. Kochanie, to ja i Grzegorz Chyży. Mam dla ciebie gorącą nowość od Oli Kędry. I to jest tak dobre, że bój się Boga, dziewczyno w SC2.

0: sprawdźcie, aby również w gorącej polskiej dwudziestce podskoczyła wyżej. Ola Kendra Westę 2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gorąco?

0: Tom Beef ST2 i creme de la creme. Słodkiego, miłego życia. Słodyczy lepiej, mówią eksperci, nie jeść w takie upalne dni, bo to nie jest zdrowe, a krem jak najbardziej można na siebie nakładać. Taki do opalania. I takie również dla Was przygotowałem hity po 17 w ST2, a ta już za chwilę.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: I po reklamie.
0: Słońce wystartowało w te wakacje z pełną mocą. Cień, woda, spokój w tej godzinie z Anią Wyszkoni pośród czterech ścian w SC2 oraz mundialowe wpadki, błyszczące nowości, polskie zakupy w pełnym słońcu.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
21: SK2.
0: Witajcie w najbardziej polskim radiu, w którym gramy tylko sprawdzone polskie hity. Kowalski, kłaniam się nisko.

Stadionowy klimat robi Maciej Musiałowski w SC2. Przerwa teraz będzie. Taka niewinna przerwa na nawodnienie z piłkarską wpadką w roli głównej. Niemiecki zawodnik, czytam, Leon po przegranym meczu z Ekwadorem pomylił autobusy. Wszedł do tego, w którym świętowali Ekwadorczycy. SK2. Przegrana boli, ale ramy szybko goi wesoły autobus.

0: Rytmy na pełnym przyspieszeniu w SC2 jak pakowanie walizki na wakacje last minute. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, to teraz zwolnimy. Nie mówię tak, nie mówię nie.
1: SK2.
0: I gwiżdżemy na wszystko. Jak Dawid Podsiadło. Nie ma się co spieszyć w końcu. W SC2 nowość od niego. Wszystko na błysk.

0: Dzisiaj najlepiej, nie jak śpiewa Beata tutaj w Bajmie, no co walić, wodę, dużo wody, bo jest gorąco. Bajmy w SC2, 17.35, jeszcze artykuł z kolorowej prasy, czekała na klucze 2 lata. Teraz z zakupem domu w gorącej Hiszpanii chwali się Barbara Kurdej-Szatan. O, dom w Hiszpanii kupiła. Ale po co Kurdej-Szatan dom w Hiszpanii? W Polsce też jak w piekle.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty o

0: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. I po reklamie.

0: To są numery najlepsze na rozpoczęcie lata w SC2, a w ten weekend patrzcie, co się dzieje. Słońce w ogóle nie bierze jeńców. Ja za chwilę uciekam do cienia, a stery przejmuje Antonina van Dessel, która w upalne dni uwielbia lody, ja z kolei arbuzy. Trzeba się nawadniać i składzać tak, jak każdy może. A naszą wspólną przyjaciółką jest klimatyzacja i SK2, w której gramy dla Was na te wakacje najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: I po reklamie.
16: Wygonić się go po te lody ze studia nie da. Kamil Kowalski, czy ty w końcu pójdziesz po te lody, czy nie?
17: Idę. Waniliowe, z bitą śmietanką.
16: Antonina van Dessel, mówię wam sobotnie. Dzień dobry, 27 czerwca. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Jest tak gorąco i w tej godzinie porozmawiamy o skutecznych sposobach na upały, także bądźcie ze mną koniecznie.

0: I piosenka, którą za chwilę będzie śpiewał mi Kamil Kowalski, Jak wróci z lodami, Agnieszka Chylińska, Kiedyś do ciebie wrócę. No słucham cię.
1: Wiesz, dlaczego śmietanka ma siniaki?
0: Nie.
1: Bo jest bita.
0: Tak, posłuchajmy muzyki.

Tak dobrze, gramy wam w sobotę. Lady Punk, siódme niebo nienawiści. Słuchajcie, jest ciepło, no nie da się ukryć, ale niedziela to ma być level hard. Prognozy mówią o najgorętszym dniu roku, no a może nawet najgorętszym dniu całego stulecia w Polsce. I dobrze się składa, że to niedziela handlowa, no bo wiecie, można się z czystym sumieniem przyjechać do galerii handlowej i spędzić tam kilka godzin dla klimatyzacji, drogie panie, oczywiście nie dla wyprzedaży. Nie, żebym przypominała, że wyprzedaże wystartowały, nie, nie. No i pamiętajcie, jeżeli zobaczycie kogoś przytulającego się do lodówki w supermarkecie, no to nie oceniajcie, bo to może być sposób na przetrwanie. No i tego się trzymamy. SK2. Trochę abstrakcji w sobotę zawsze się przyda. Muzycznie teraz Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie.

0: To tak... Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Ach, tak się rozpędziłam przez te upały. Słuchajcie, termostat mi chyba wysiada, ale my w naszym wehikule czasu lecimy teraz do roku 1986. No i właśnie w tym roku na świecie miał premierę Windows. Pierwszy Windows, wyobrażacie to sobie? Pamiętacie takie czasy? A w Polsce miało miejsce pierwsze losowanie Superlotka. No i są takie piosenki, o których wydaje się, że od zawsze miały swojego wykonawcę. I tak właśnie jest z numerem Odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej, który za chwilę usłyszycie w wehikule czasu Radia SK2. A tymczasem niewiele osób wie, że ten przebój wcale nie powstał z myślą o niej. W 1986 roku Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski napisali go dla Danuty Błażejczyk, ale wokalistka uznała, że to nie jest utwór w jej stylu. Wtedy doszło do zmiany piosenek. Odkryjemy miłość nieznaną trafiło do Alicji Majewskiej właśnie, która no zakochała się w nim od pierwszego usłyszenia. I zaledwie tydzień przed festiwalem w Opolu zdecydowała się włączyć go do swojego repertuaru. Jak się okazało, była to decyzja, która przeszła do historii polskiej muzyki. Publiczność po prostu oszalała. Więc teraz przed Państwem w Radiu SK2 ponadczasowy przebój z Opola 1986. Odkryjemy miłość nieznaną. Alicja Majewska.

0: To w Radiu SK2 była Honorata Skarbek, która jest fanką kultury koreańskiej i K-popu. Taka ciekawostka. A to był numer Nie powiem jak. No i słuchajcie, przyznajcie się, kto z was dzisiaj otworzył drzwi do domu i od razu chciał wrócić? Ręka do góry. Ja, chociaż w domu też było mega gorąco. I mam dla was trzy sposoby na przetrwanie tego gorąca, żebyście mogli się uratować. Ja stosuję i polecam. Po pierwsze, pijcie wodę i do tego dodajcie troszeczkę soku malinowego albo plasterek cytryny. Naprawdę pomaga i to jest bardzo ważne. Po drugie, szukajcie cienia, no bo słońce dzisiaj naprawdę pracuje na pełen etat, a jeżeli już wychodzicie na słońce, no to smarujcie się SPF-ami, bo taka zjarana skóra nie jest fajna. No i po trzecie, odpuśćcie sobie wielkie porządki. Kurz spokojnie poczeka do jesieni, a wy po prostu dzisiaj odpoczywajcie. Bo jedyna rzecz, która w takie upały powinna się spocić, no to co? No to oczywiście szklanka z zimną lemoniadą. Nie wy. A u nas za moment muzycznie piosenka wszystkich marzycieli, Artur Gadowski, Ona jest ze snu.
1: SK2. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: WC obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwySenior.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 19 zagraliśmy wam numer, który pewnie po wczorajszym zakończeniu roku śpiewa wielu rodziców, którzy wysłali swoje pociechy do dziadków. To był oczywiście kult Gdy nie ma dzieci. Po 19 w SC2 rozbrzmiewać dalej będą najlepsze polskie hity, no i nie zabraknie wykonawcy, który gra w tym roku na trasie koncertowej Męskiego Grania 2026 Mrozu. Więc koniecznie zostańcie z nami, a ja przypominam, my przez całe wakacje w SC2 rozdajemy wam bilety na Męskie Granie 2026. No to co, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: No i mamy punktualnie godzinę 19 w ostatnią sobotę czerwca. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to co mamy od wczoraj? Wakacje! I to jest bardzo dobra informacja, a w SC2 do tych wakacji dokładamy jeszcze porcję najlepszych polskich hitów. Za oknem piękna pogoda i nie narzekajcie na upały, bo jeszcze będziecie chcieli, żeby wróciły. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

0: Aj, ten to potrafi w dobre numery. Mrozu nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2. Ja miałam mówić o plotkach z polskiego showbiznesu, więc słuchajcie, wystarczyło mi tylko 5 sekund na portalach plotkarskich i już wiem, że Patryk Wega został przyłapany z papierosem w drodze do Ferrari za 1,5 miliona złotych. No i spoko, tylko zastanawiam się, czy naprawdę ten Dymek jest tu głównym bohaterem. No bo słuchajcie, przy aucie za takie pieniądze i z taką ilością koni, to bardziej martwiłabym się jednak o to, ile kosztuje jedno mocniejsze naciśnięcie gazu.
1: SK2.
0: No, a teraz zrobi się tak pięknie i romantycznie. Już teraz w Radiu SK2 Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać. Posłuchajmy.

0: wiosna.
1: To była Roxy Węgiel i jej Miasto. No a lato dopiero się zaczęło, wakacje też, a za chwilę w Radiu SK2 zagramy świeżynkę. Ostatni dzień lata. No i spokojnie, bo do końca wakacji jest jeszcze naprawdę, naprawdę daleko, ale coś czuję, że ten numer będzie nam towarzyszył przez całe lato. To taka piosenka, która po prostu mega wciąga i chce się ją włączyć w samochodzie jadąc na wakacje, nad jeziorem albo po prostu podczas wieczornego spaceru. Gibbs, Ego i For Money połączyli lekkie brzmienie z wakacyjnym klimatem, no i wyszło coś, co mega szybko wpada w ucho. Więc już teraz w Radiu SK2 przed Wami ostatni dzień lata. Posłuchajmy.

0: Mundial trwa w najlepsze. Przed nami dzisiaj dwa mecze jeszcze. Chorwacja z Ganą i Panama z Anglią. Ale spokojnie, bo my też robimy swoje własne Mistrzostwa Świata. I co prawda biało-czerwonych tym razem na boiskach nie oglądamy, ale to nie znaczy, że nie możemy zagrać u siebie. W Radiu SK2 trwa SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką, a nasza jedenastka, nasza drużyna jest już prawie skompletowana. Mamy 7 zawodników, więc zostało jeszcze tylko 4 miejsca. No i być może jedno czeka właśnie na ciebie. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl i odgadnąć brakujące słowo z wypowiedzi Sławka Peszki i przekonać nas, że zasługujesz właśnie ty na powołanie do naszej drużyny. Do wygrania jest udział w wielkim finale na PGE Narodowym razem z osobą towarzyszącą. Spotkanie ze Sławomirem Peszką i ekipą Radia SK i SK2, 1000 zł kieszonkowego, oglądanie meczu mundialu w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych. No i tutaj do zgarnięcia będzie aż 10 tysięcy złotych. No to co? Przekonałam was? Strzelcie z nami karniaka i dołączcie do naszej reprezentacji. Czekamy właśnie na was na sk2.pl. A muzycznie za chwilę u nas Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.

0: Zbliżamy się do godziny 20 i co ja wam będę gadać? Wiecie, że mam świra na punkcie męskiego grania, więc zagraliśmy wam najlepiej. I ciebie też bardzo, męskie granie Orkiestra 2021. I to nie koniec dobrych informacji, dlatego że w Radiu SK2 przez całe wakacje rozdajemy wam bilety na męskie granie 2026. Słuchajcie nas, no i kto wie, trzymam kciuki, może to do was trafią bilety na męskie granie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, uważajcie na upały i pa!
1: Reklama. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwySenior.pl.
2: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To i

0: SK2 Konin.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: wprost.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
0: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
0: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
0: Post.